0: Artur Sosna pozostaje wójtem gminy Poczesna po tym, jak niedzielne referendum odwoławcze okazało się nieważne. Próba odwołania włodarza przed upływem kadencji zakończyła się fiaskiem z powodu zbyt niskiej frekwencji. Mariusz Osyra prześledził temat.
1: Aby głosowanie było wiążące, do urn musiało pójść co najmniej 3228 mieszkańców. Według informacji poreferendalnych zagłosowało zaledwie 815 osób, co stanowi około 8% uprawnionych. W głosowaniu mogło wziąć udział blisko 10 tysięcy mieszkańców Poczesnej. Przytłaczająca większość tymczasem posłuchała apeli o bojkot i pozostała w domach. W opublikowanym oświadczeniu Artur Sosna podziękował lokalnej społeczności za ten gest, podkreślając, że mieszkańcy wybrali spokój, stabilizację i rozwój gminy zamiast politycznych sporów.
0: Przypomnijmy, dlaczego w ogóle doszło do niedzielnego referendum pod Częstochową. W tle był m.in. konflikt samorządu z władzami Częstochowy.
1: Komitet zarzucał włodarzowi Poczesnej złą współpracę z Radą Gminy, problemy z dostępem do informacji publicznej, a także błędy w organizacji transportu publicznego. Artur Sosna odpierał tę krytykę, uznając inicjatywę za motywowaną jedynie politycznie i która osłabia gminę w kontekście rządowego rozporządzenia o zmianie granic, a te mają nastąpić od 1 stycznia 2028 roku. Wniosek o przeprowadzenie referendum poparło ponad 1000 mieszkańców. Ostatecznie mniej pofatygowało się do urn.
0: Oddział kardiologii z terenu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie rozpoczął pracę w nowej lokalizacji, czyli w powiatowym szpitalu imienia Rudolfa Weigla w Blachowni. Zapowiadane duże zmiany w lokalnej ochronie zdrowia, zwłaszcza istotne dla pacjentów kardiologicznych, są już faktem. Czy ze stratą dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie? Na pewno, mówi dyrektor lecznicy w naszym mieście, Beata Szafraniec.
2: Szkoda, ale nie mamy na to wpływu, ponieważ kardiologia od wielu, wielu lat była realizowana w innym podmiocie. Szpital był najemcą tylko powierzchni. Z wielkim smutkiem to mówię i na pewno bardzo żal, a przede wszystkim pacjentom bardzo żal, bo to był bardzo dobry oddział i bardzo dobrze nam się współpracowało, ale niestety zarządcze decyzje były podjęte przez firmę Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca i wypowiedziano nam umowę, zgodnie oczywiście z jej zapisami i tak to się wydarzyło. Jest budynek, który jest własnością miasta i to radni będą o tym decydować.
0: Sprawdzamy, gdzie karetki będą woziły pacjentów. Zasadnicze pytanie, jakie zadają teraz częstochowianie, dotyczy szybkości reagowania w sytuacjach zawałów serca. Czy ratownicy pojadą z chorym do Blachowni, czy na kardiologię interwencyjną Wojewódzkiego Szpitala przy ulicy Bialskiej? Może lepiej w Częstochowie na serce nie chorować? Dopytujemy dyrektora Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.
3: Rzeczywiście pacjenci praktycznie z całej Częstochowy będą jeździli na parkitkę. Może oprócz tych dzielnic, okolice Dźbowa, gdzie mamy bliżej do Blachowni. Nas obowiązuje zasada, gdzie bliżej, szybciej tam jedziemy. Także z tego powodu taki podział będzie. Natomiast bardzo dobrze, no, że mamy w razie czego awaryjnie drugi ośrodek. No, zawsze tu możemy z Częstochowy przyjechać, gdyby w Częstochowie coś się działo, była jakaś awaria i niemożliwość przyjęcia pacjenta.
0: Mówił nam Marian Nowak, dyrektor Częstochowy Pogotowia. Dobre wieści dla fanów czarnego sportu już przekazywaliśmy, ale wiemy coraz więcej na temat inwestycji planowanej w obrębie żużlowego toru i stadionu przy ulicy Olsztyńskiej. Częstochowski magistrat ogłosił przetarg na modernizację i liczy na zgłoszenia wykonawców.
4: Przygotowania tutaj trwały już od pewnego czasu, trwały uzgodnienia z klubem dotyczące możliwego zakresu prac, terminów. Miasto musiało troszeczkę też poczekać na poprawki, które włókniarz jeszcze nanosił w dokumentacji projektowej, która była wykonana na jego zlecenie, ale mamy nadzieję, że te prace są do wykonania przed startem nowego sezonu żużlowego w kwietniu przyszłego roku. Ten podstawowy zakres prac, który czeka stadion w ramach tej częściowej modernizacji, to poprawa oświetlenia toru, a także wymiana nawierzchni bitumicznej w parku maszyn i przy wejściu głównym na stadion.
0: Jak poinformował rzecznik Urzędu Miasta Włodzimierz Tutaj, samorząd szuka obecnie wykonawców.
4: Poprawa oświetlenia toru, a także wymiana nawierzchni bitumicznej w parku maszyn i przy wejściu głównym na stadion.
0: Jak poinformował rzecznik Urzędu Miasta Włodzimierz Tutaj, samorząd szuka obecnie wykonawców prac, które obejmą najbardziej wymagające poprawy części obiektu.

0: Roku. Ze względu na start sezonu prace po odbiorze będą wymagały oczywiście weryfikacji wydania licencji przez Polski Związek Motorowy. Mamy nadzieję, że nie będzie z tym problemów. Oferty na realizację tych prac można składać do końca września.
1: Dodaje rzecznik Włodzimierz Tutaj. Zmiany na Kronoplas Arenie przy ulicy Olsztyńskiej zauważymy już na wiosnę, deklaruje magistrat. Częstochowski artysta i muzyk potrzebuje naszej pomocy, by wydostać się z dramatycznej sytuacji w Wietnamie i wrócić do domu. Jarosław Szulc, znany wielu mieszkańcom jako Wiking, założyciel jednego z pierwszych studiów tatuażu w mieście, po ciężkiej chorobie i oszustwie został w obcym kraju bez środków do życia. O tym Mariusz Osyra.
2: Jarek z Częstochowy wylądował w Wietnamie na ulicy. Sytuację znanego tatuażysty Jarosława Szulca dodatkowo pogorszył poważny wypadek motocyklowy. Artysta obrabowany z pieniędzy na koncie został w Wietnamie bez środków do życia. Przyjaciele i bliscy zorganizowali dla niego pomoc finansową na uregulowanie zaległych kar imigracyjnych, niezbędne zakupy, zrealizowanie potrzebnych dokumentów, aby mógł wrócić do kraju, a także opłacenie transportu. To ponad 1000 kilometrów z Hanoi do Ho Chi Minh. Stamtąd artysta będzie mógł polecieć do Polski. Szczegóły tej akcji pomocowej dla częstochowianina możecie znaleźć w internecie i na naszej stronie radiojura.pl.
1: 7 października rusza nowa odsłona cyklicznych zajęć dla fotografików, amatorów i tych, którzy chcą poszerzać swoje fotoumiejętności. Jeżeli chcesz opanować sztukę robienia doskonałych zdjęć i poznać jej tajniki, dołącz do grupy warsztatowiczów, którzy spotykają się w klubie spółdzielczym Nasza Praca. W częstochowskiej spółdzielni mieszkaniowej przy ulicy Broniewskiego właśnie trwa nabór na nowy sezon, mówi pomysłodawca Marcin Szpądrowski.
3: Wspólnie bawimy się, robimy plenery, uprawiamy fotografię studyjną, mamy studio do dyspozycji, natomiast jeżeli zajdzie taka potrzeba, to dzielimy na grupy zaawansowaną, bardziej profesjonalną, żeby dużo umiejących nie zanudzać podstawami. Zajęcie chwili wolnego czasu, ale też na wspólną zabawę, bo chcemy w takiej formie to prowadzić. Zresztą osoby, które są na tych warsztatach, niektórzy już tam 6. czy 7. rok. Wspólnie coś wymyślamy, wspólnie coś robimy, różne rodzaje, właściwie wszystkie rodzaje fotografii uprawiamy.
1: Prowadzący to znany częstochowski mistrz fotografii, który ogłasza nowe zapisy dla młodzieży i dorosłych do sekcji fotografii cyfrowej. Warsztaty ruszą 7 października i będą odbywać się w każdą środę od godziny 16. Dla fotografujących to też szansa na pokazanie autorskich prac.
3: Podsumowaniem tych naszych działań są konkursy miesiąca, a potem wystawa doroczna. Wszyscy chętni uczestnicy biorą udział i to też jest taka szansa, żeby mieć na przykład pierwszą swoją wystawę w życiu i żeby zobaczyło więcej osób, ale też i konkursy miesiąca, więc elementy rywalizacji, spotkania z ciekawymi ludźmi, spotkania z mistrzami fotografii, tych działań jest dość dużo.
1: Warsztaty obejmą m.in. fotoreportaż, fotografię uliczną, portret czy krajobraz, a poprowadzi je znany częstochowski fotografik i wykładowca. Marcin Szpądrowski poleca i zaprasza.
3: Zachęcam, spotkanie inauguracyjne, wtedy opowiem więcej. Można się zapisać ewentualnie wcześniej. Być może bardziej pójdziemy jeszcze z pewną częścią tej grupy czy tej złotej jesieni, gdzieś wyruszając w jakieś plenery w mieście czy poza nim. Trochę sprzętowo też rozmawiamy, rozwijamy się, doradzamy sobie wzajemnie. Można równie dobrze fotografować smartfonem, co jakimś zaawansowanym sprzętem. Też trzeba wiedzieć, co można w nich, wbrew pozorom można też coś w nich ustawić.
1: Więcej o zapisach i uczestnictwie znajdziecie na naszej stronie internetowej. Ryk silników zapewnił częstochowianom spore emocje pod Jasną Górą. W ścisłym centrum miasta odbyła się 7. edycja Jurajskiego Pucharu Częstochowy 2026. Przez chwilę byliśmy stolicą regionalnego motorsportu. Zjechali pasjonaci 4 kółek, ścigania i podrasowanych silników.
4: Pasja jest od dziecka, to się chyba czasem urodzić i tak już zostaje. Czasem się udaje startować, spełniać marzenia. My startujemy obydwoje w Mistrzostwach Polski, więc takim w Polsce najwyżej, gdzie się da i to jest jakby nasze spełnienie marzeń. Zaczęło się od amatorskich imprez. To auto ma ponad 700 koni, waży 1200 kg.
5: Przyjechaliśmy tutaj Polonezę MFSO z 87 roku. Startujemy jeszcze 2 samochodami. Trenujemy na torze wyrazów raz w miesiącu. Sprawdzamy przede wszystkim zawieszenie, żeby było bezpiecznie. Przygotowujemy opony.
6: To jest Fiat 600, ale to już jest model 600, więc końcówki lat produkcji. Silnik 1100, fabrycznie 54 konie.
1: Mówili nam zawodnicy i miłośnicy krajowej motoryzacji. Start startujący w Jurajskim Pucharze Częstochowy zmierzyli się na wymagającej 2-kilometrowej pętli wokół jasnogórskiego klasztoru. Trasę pokonywali trzykrotnie w każdym z etapów. Szybkie, proste i ciasne

0: Zakręty wymagały od kierowców ogromnej precyzji, a kibicom dostarczyły sporo adrenaliny. Uczestnicy opowiadali nam o swoich pojazdach.
1: Musiałem go szybko poskładać, 2 dni tak naprawdę, żeby mógł wystartować, ale nie liczę na jakieś miejsca, tylko po prostu, żeby się dobrze bawić.
2: Załapałem bakcyla, trwa do dzisiaj. Najważniejszymi kwestiami to jest kwestia bezpieczeństwa, czyli fotele, pasy. To tutaj sędzia był, który sobie tam sprawdzał. No wiadomo, mocowanie akumulatora, opony.
1: Większość z nas tutaj startuje Renault Twingo, ponieważ w przyszłym roku prawdopodobnie, mam nadzieję, że będzie seria pucharu. Przygotowałem to Twingo, niestety miało awarię, silnik został przytarty. Kupiłem nowy silnik, został zamontowany na samochodzie. Okazało się, że czujnik wałka rozrządu nie pasuje. Teraz czekam na mechanika, żeby podjechał.
0: Wielką atrakcją był otwarty i bezpłatny park serwisowy w 3. Alei Najświętszej Maryi Panny, gdzie fani motoryzacji mogli z bliska przyjrzeć się pracy mechaników, zobaczyć modyfikacje rajdowych aut oraz porozmawiać z kierowcami. Na tym kończymy podsumowanie wiadomości z poniedziałku 28 września. Dziękujemy, że byliście z nami i do usłyszenia.
3: Radio Jura.
4: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: W Radiu Jura zaczynamy podsumowanie wiadomości z wtorku 29 września. Fałszywe informacje o kursach Politechniki Częstochowskiej. W mediach społecznościowych pojawiają się fałszywe reklamy informujące, że Politechnika Częstochowska oferuje kursy online z dofinansowaniem czesnego dla osób 40+ oraz cudzoziemców. Uczelnia nie prowadzi takich kursów i nie ma nic wspólnego z tymi ogłoszeniami. Jest apel o zachowanie ostrożności, nie klikanie w podejrzane linki, nie podawanie swoich danych osobowych ani nie wpłacanie pieniędzy. Należy pamiętać, by przed skorzystaniem z jakiejkolwiek oferty zweryfikować jej źródło oraz sprawdzić informacje na oficjalnych kanałach komunikacji Politechniki Częstochowskiej. Coraz więcej akcji poszukiwawczych na terenie Częstochowy i powiatu. Poszukiwania to już nie tylko domena jesiennego sezonu na grzybobranie, gdy w lasach gubią się osoby starsze. Policjanci rejestrują rosnącą liczbę zgłoszeń dotyczących zaginięć osób młodych. To na przykład często ucieczki z domów. W naszym regionie ciężar skomplikowanych działań terenowych w dużej mierze spoczywa na druhach z Ochotniczej Straży Pożarnej w Mstowie.
1: Oprócz codziennych wyjazdów, z którymi się spotykamy, takim jak wypadki czy pożary, głównymi działaniami, którymi się zajmujemy, to są działania poszukiwawcze osób zaginionych.
2: Takich akcji jest naprawdę dużo w skali roku?
1: Tak, takich wyjazdów jest około 20 rocznie. Z roku na rok tych akcji przybywa.
2: Czym musicie się posługiwać?
1: Działania poszukiwawcze wypierają się głównie na elektronice, dostępu do internetu, dronach i sztucznej inteligencji na dzień dzisiejszy. Na wyposażenie naszej grupy posiadamy specjalistycznego drona z kamerą termowizyjną, samochód sztabowy, dostęp do sztucznej inteligencji i programów, które nas wspierają podczas działań poszukiwawczych.
0: Mówi w Radiu Jura Marcin Czapski, wiceprezes i naczelnik OSP Mstów w Częstochowie, którego gościł Mariusz Osyra. Choć jednostka dysponuje nowoczesnym sprzętem, ratownicy podkreślają stale rosnące potrzeby. Kluczowe na przykład w gęsto zalesionym terenie staje się najnowsze oprogramowanie oraz coraz dokładniejsze drony poszukiwawcze. Teraz Ochotnicza Straż Pożarna w Mstowie chce doposażyć się w specjalistyczny samochód.
1: Głównym tematem, który potrzebujemy, to jest auto dronowe, które będzie umożliwiało i usprawniało pracę drona podczas działań poszukiwawczych. Dron to również też pożary dużych powierzchni po wodzie, więc auto nie będzie stricte wykorzystywane podczas działań poszukiwawczych, chociaż głównym tematem, w którym będzie doposażane, to będą działania poszukiwawcze. Do pełnej obsługi drona potrzebujemy dostęp do prądu, internetu, potrzebujemy tablety, laptopy, które umożliwiają nam przesył danych w fazie rzeczywistej, czy do auta sztabowego, czy do stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej albo policji.
0: Jednocześnie mundurowi z policji oraz strażacy apelują o ostrożność i wskazują na rosnącą rolę nowoczesnych technologii. Zmagamy się z rosnącą liczbą zaginięć i na szczęście większość z akcji poszukiwawczych kończy się sukcesem. By tak się działo, nieodzowna jest współpraca wyspecjalizowanych jednostek przy udziale najnowszego wyposażenia, dodaje nasz gość.
1: Na dzień dzisiejszy jesteśmy jedyną jednostką w powiecie częstochowskim, która zajmuje się stricte od początku do końca działaniami poszukiwawczymi. Działamy od 2011 roku i w tym kierunku żeśmy powoli się szkolili. Posiadamy 9 operatorów drona w kategorii specjalnej. Do tego są jeszcze planiści, którzy działają nad przebiegiem całej akcji poszukiwawczej. Do tego są operatorzy kładu, więc łącznie podczas poszukiwań takich ludzi, którzy się przewijają w OSP Mstów, to jest około 15 osób.
0: Informuje Marcin Czapski. Strażacy ochotnicy działają aktywnie w pomocy mieszkańcom przy codziennych czynnościach. Zbierają środki na doposażenie poprzez zbieranie butelek kaucyjnych i zorganizowali finansową zbiórkę w internecie. Warto pamiętać, że potrzebny specjalistyczny samochód dronowy może przyczynić się do ich większej skuteczności i naszego bezpieczeństwa. Długo wyczekiwany remont w samym centrum Częstochowy mogli obserwować przechodnie, kierowcy oraz wierni parafii luterańskiej. Już w sierpniu ruszyły kluczowe prace zabezpieczające zabytkowy kościół ewangelicko-augsburski pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego. To strzelisty budynek u zbiegu ulic Śląskiej i Kopernika. Po latach starań w świątyni rozpoczęto pierwszy etap niezbędnej modernizacji, zwłaszcza fundamentu okazałego gmachu.
3: Kościół ewangelicki jest na normalnym, tradycyjnym fundamencie postawione. W czasach, gdy budowano ten kościół, nie było takiego ruchu ulicznego przy ulicy Śląskiej, Kopernika czy Nowowiejskiego. Nie wykonywano wówczas badań geologicznych. Myśmy te badania wykonali. Okazało się, że centralnie pod nawą główną jest dawne koryto rzeki, które zahacza także o cerkiew prawosławną, urząd miasta.
0: W obrębie świątyni potrzebne były głębokie, sięgające blisko 3 metrów wykopy w celu wzmocnienia fundamentów, co odbywało się pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków, mówi ksiądz Adam Glajcar. Kilkanaście lat temu przeprowadzono już liczne niezbędne prace zabezpieczające budynek i jego mury.
3: Zostały wyremontowane 4 przypory kościoła, natomiast zostały także zrobione nowe schody wejściowe, które jakby zatrzymały troszeczkę ten ruch. Kościół nigdy nie był odwodniony, dlatego staramy się o to, by ten kościół miał swój charakter, bo przecież odbywają się tam uroczystości, festiwal muzyki organowej i kameralnej Sola Musica. Proszę Państwa, redakcja jest także patronem medialnym, a w tym roku dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego możemy wykonać niezbędną opaskę wokół kościoła, która będzie stabilizowała ten kościół.
0: Całkowite odwodnienie kościoła oraz podłączenie kolektora do miejskiej sieci kanalizacyjnej ma powstrzymać niszczenie zabytkowych murów i zabezpieczyć obiekt na kolejne dziesięciolecia.
3: Kontynuujemy te prace, które są niezbędne, aby ten kościół zachował swój charakter i był jednym z nielicznych neogotyków w Częstochowie. Ponadto w tym kościele znajdują się najlepiej brzmiące organy w Częstochowie, także i myślimy później pójść wyżej i z murami kościoła. Oczywiście będziemy ubiegać się o kolejną transzę dotacji w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, także wiele nam pomaga miasto. I zresztą te schody, o których wspomniałem, to dzięki dotacji miasta Częstochowa.
0: Dodaje ksiądz Adam Glajcar, proboszcz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Częstochowie. Krzyżówki dla pacjentów wojewódzkiego szpitala. Długie kolejki po porady są legendarne. Sam pobyt w szpitalu też może się dłużyć, dlatego też dzięki współpracy ze znanym częstochowskim wydawnictwem to będzie się zmieniać. Firma bezpłatnie będzie zaopatrywać pacjentów lecznicy w 100 swoich rozmaitych nowości. Na korytarzach, oddziałach, poczekalniach można znaleźć m.in. krzyżówki panoramiczne, wykreślanki, sudoku oraz popularne krzyżówki jolki, a wszystko po to, aby pobyt w lecznicy był przyjemny. Mniejszy. Egzemplarze będą pojawiać się raz w miesiącu. W poniedziałek swoimi ucieszyli się pacjenci w szpitalu przy ulicy PCK, a przed weekendem pacjenci z ulicy Bialskiej. Od tygodnia mamy w kalendarzu jesień, ale pogoda sprawia nam figle. Najpierw pasmo chłodnych dni, teraz 20 stopni powyżej zera w ciągu dnia może sprawiać, że nadal czujemy letni klimat. Pytaliśmy naszych mieszkańców, co czują w kościach. Powiew jesieni, a może przedłuży się nam lato.
4: Myślę, że jeszcze jest i tego się trzymam. Mam nadzieję, że jeszcze będzie ciepło przez kolejne dni. Może nie takie letnie jakieś temperatury, ale tak około 20 stopni.
5: No to powiewa się na jesień jeszcze.
6: Przez lato.
7: Chyba już jest.
8: Jesień już niestety.
9: Już jest jesień. W sercach cały czas jest lato, na pewno.
10: Chyba już jesień niestety. Chyba już przyszła najgorsza pora roku.
11: Nie, po mojemu jest lato. To są pierwsze oznaki tylko jesieni, ale nie, jeszcze lato. Dokąd na studia wszyscy nie idą, jest lato.
10: Ja mam bardziej katastroficzne podejście, chyba już jesień niestety.
12: Lato, jeszcze lato.
13: W Polsce od pewnego czasu nie ma wiosny, jesieni, lata i zimy.
0: Przechodnie dzielą się głosami pół na pół. Optymiści twierdzą, że lato nie powiedziało w tym roku jeszcze ostatniego słowa, ale jesień już zaznacza się w pogodzie, zwłaszcza o poranku i wieczorami.
13: Żyjemy w takich dwóch jakby strefach klimatycznych, coś pomiędzy wiosną a zimą, a latem a jesienią. Najbliżej nam do jesieni jednak, a ten czas bardziej zimowy nadchodzi. Ja jestem akurat ciepłolubny, 40 stopni jest super.
14: Już powoli jesień, prawdopodobnie za chwilę będziemy mieli zimę, bo u nas nie ma nic przechodzącego, albo jest gorąco, albo bardzo zimno.
15: Lato zdecydowanie. Ciepło. Jeszcze nie przyjmuję tej jesieni do siebie.
16: Myślę, że wchodzimy w jesień. W kościach. Po dzisiejszym poranku.
17: Dam już ta jesień.
15: Jeszcze lato. Optymistycznie.
18: Już jest jesień. Widzę na działkach, jaka jest pogoda. Liście lecą, żółkną drzewa. Koniec. Skończyło się co dobre.
19: Dni ciepłe, pogodne.
0: Chłodniejsza część roku zbliża się milowymi krokami i nie unikniemy wkładania cieplejszych ubrań. Powoli kompletujemy jesienną garderobę, przyznają nam częstochowianie.
4: Myślę, że głównie w tej chwili no to już cieplejsze spodnie, jakieś dłuższe ocieplane swetry, no tak jak ja dzisiaj mam też marynarkę, no więc myślę, że takie już pomału jesienne trendy już są.
7: Coś tam zostało z tamtego roku, a żadnych zakupów w tym roku jeszcze nie było.
20: Na pewno kolor czarny.
21: Płaszcz, tak nie powiem, sama dzisiaj już założyłam.
22: Kurteczki skórzane, to zawsze praktycznie. Drugie spodnie czarne, ja to na czarno zawsze się ubieram. Ciemne kolory po prostu.
23: Ku.
6: kurteczki cienkie, kolorowe, odcienie brązu.
8: Jesienne kolory.
6: Jesienne. Tryb sportowy?
12: Nie.
10: Chyba już tak. Chyba już mi się wydaje.
12: Jak zimno jest.
10: Zimno.
12: Nie jest za gorąco, jak mam coś dłuższego. No. Kupiłeś sobie właśnie kurtkę.
10: Tak jest.
0: Poranne wyjście do szkoły czy pracy oznacza już koniecznie cieplejsze okrycie. Na razie jednak we wtorek jeszcze cieszyliśmy się z przyjemnej pogody. Na tym kończymy podsumowanie wiadomości z wtorku 29 września. Dziękujemy, że byliście z nami i do usłyszenia. Radio Jura.

0: Zaczynamy podsumowanie wiadomości w Radiu Jura ze środy 30 września. Po latach od pierwszych zapowiedzi duży inwestor oficjalnie potwierdza przygotowania do budowy nowoczesnego kompleksu na dawnych terenach PKS-u. Chodzi o budowę parku handlowo-usługowego na blisko 4,5-hektarowej działce u zbiegu ulic Pułaskiego i Goszczyńskiego. O przyszłość tego obszaru pytaliśmy już mieszkańców dzielnicy Trzech Wieszczów, jak wyjaśnia Włodzimierz Tutaj, rzecznik Urzędu Miasta Częstochowy. W ramach inwestycji na terenie o powierzchni ponad 44 tysięcy metrów kwadratowych powstanie 5 nowoczesnych budynków oraz duży parking. Projekt zakłada także gruntowną modernizację układu drogowego w rejonie działki, co aktualnie dzieje się w temacie zezwoleń, decyzji urzędników i projektu na terenach inwestora.
1: Inwestor na własny koszt przygotowuje projekt zintegrowanego planu inwestycyjnego. Potencjalny inwestor wskazał jako inwestycję główną zagospodarowanie terenu pod działalność usługową. To oczywiście planuje na realizacji na działkach, które są jego własnością. Natomiast inwestycję uzupełniającą mają stanowić fragmenty dróg publicznych Pułaskiego, Goszczyńskiego, Krasińskiego, które będą objęte pracami remontowymi, modernizacyjnymi, przebudową istniejącego układu drogowego.
0: Ważne, aby zapewnić mieszkańcom bezpieczny dojazd w ten rejon, stąd potrzeba zmian drogowych, które są w planie. Co dalej? Jakie będą kolejne kroki w celu przekształcenia tego dużego obszaru? Dopytujemy w częstochowskim magistracie.
1: Rozpoczęła się procedura określona w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym dotycząca negocjacji przed zawarciem umowy urbanistycznej, którym podlegają warunki realizacji inwestycji. Obecnie sprawa jest na etapie uzgodnień inwestora z Miejskim Zarządem Dróg. Dotyczą układu drogowego. Oczywiście procedura zapewnia na dalszym etapie także udział mieszkańców, którzy będą mogli zgłaszać uwagi, wnioski dotyczące projektu. Samo przyjęcie planu nie stanowić zgody czy pozwolenia na budowę. Tę inwestor będzie musiał uzyskać w drodze kolejnej procedury administracyjnej.
0: Wyjaśniał Włodzimierz Tutaj z Urzędu Miasta Częstochowy. Docelowo projekt to przekształcenie zdegradowanego terenu po dawnej zajezdni, co wpisuje się w strategię rewitalizacji obszarów poprzemysłowych i transportowych na terenie Częstochowy. Parki pod Jasną Górą znów stały się areną wyjątkowej lekcji historii w plenerze. Najmłodsi mieszkańcy Częstochowy wystartowali na dystansie 1421 metrów, by uczcić pamięć poległych rówieśników. Uczniowie wzięli udział w biegu Orląt upamiętniającym obrońców Lwowa z lat od 1918 do 1919. Na starcie spotkaliśmy przedstawicieli klas trzecich z częstochowskich podstawówek.
2: Naprawdę fajnie było. To był wiek małych powstańców w moim wieku, taki bardziej upamiętniający.
3: Bieg przypominający o Orlętach, które broniły Lwowa sprzed 108 lat. Lwów obroniony, wywalczony przez tych najmłodszych w dużej mierze. Najmłodszy 9-letnie dziecko. W 1918 nie wyobrażaliśmy sobie, że nie będzie Lwowa, Wilna, Grodna w granicach przyszłego państwa polskiego. Okazało się, że dla Ukraińców również jest to bardzo ważne miejsce.
0: Historię przywoływał na te okoliczności Rafał Piotrowski. Młodzi przedstawiciele szkół mieli do pokonania symboliczny dystans. Nawiązuje bezpośrednio do 1421 młodych bohaterów walczących o miasto oraz najmłodszego poległego Janka Kukawskiego. Wojska polskie wspomogły wówczas bardzo młode osoby, które zgłaszały się do walki i obrony Lwowa.
3: Masowo zgłaszali się uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, studenci, harcerze. No i 1421 to taki dystans biegniemy. To byli ci, którzy nie byli pełnoletni, walczyli w obronie Lwowa, zginęli. I oczywiście ten najmłodszy 9-latek, dlatego jest to bieg 9-latków. Ten bieg dla każdego będzie tylko raz w życiu, bo tylko raz w życiu mamy 9 lat. I żeby pamiętać, że dzisiaj biegniemy, uśmiechamy się z koszulkami, z pamiątkowymi medalami. Kiedyś rówieśnicy tych młodych ludzi musieli za Polskę ginąć. I to też ma naprawdę ważną wartość, taką patriotyczną, wychowawczą.
0: Mówił dla Radia Jura Rafał Piotrowski, prezes oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Biegi odbyły się też z okazji 108. rocznicy wydarzeń na terenie aż 32 szkół podstawowych, które w Częstochowie zgłosiły swój akces. Teraz nietypowy mariaż dwóch ogólnokrajowych instytucji, Poczta Polska i Wojska Obrony Terytorialnej, łączą siły, by wspólnie dbać o bezpieczeństwo i budować odporność państwa w sytuacjach kryzysowych. WOT w województwie śląskim cały czas cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a do naborów zachęca szereg nowych osób. O tym Mariusz Osyra.
4: To współpraca, która ma przynieść wiele korzyści. Właśnie podpisano nowe porozumienie, na mocy którego pocztowcy i terytorialsi będą prowadzić wspólne szkolenia, ćwiczenia oraz akcje edukacyjne. Żołnierze WOT podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu obronności, a Poczta Polska udostępni do ćwiczeń swoje obiekty, w tym sortownie i placówki. Rozbudowana sieć logistyczna spółki ma sprawdzić się nie tylko podczas ewentualnych zagrożeń, ale także w trakcie klęsk żywiołowych, co pokazały już działania pomocowe z 2024 roku. Wówczas były prowadzone m.in. na terenie Opolszczyzny. Partnerzy stawiają na sprawne współdziałanie i gotowość na każdą ewentualność.
0: Słyszę, niedźwiedzie są blisko. Takie zgłoszenia otrzymują beskidzcy goprowcy od turystów, którzy po zmroku słyszą w górach niepokojące odgłosy. O szczegółach Robert Krzyżaniak.
5: O takich zgłoszeniach mówili ratownicy z Tatr. Teraz piszą o nich goprowcy w naszych Beskidach. Przestraszeni turyści alarmują, że słyszą niedźwiedzie. Tymczasem w Beskidach trwa rykowisko jeleni. To szczególny czas, zwłaszcza na przełomie września i października, kiedy górskie lasy wypełniają się charakterystycznymi odgłosami. A te odgłosy rzeczywiście, jak słyszycie, mogą przestraszyć. Można to zobaczyć i posłuchać na filmie od goprowców, którzy przy okazji życzą bezpiecznych wędrówek i uważnego nasłuchiwania górskiej przyrody.
0: Młodzi adepci sztuki aktorskiej, głównie z liceów, udowodnili swój talent na scenie w Mickiewiczu. Poznaliśmy laureatów 23. przeglądu zespołów teatralnych szkół średnich w Częstochowie. W tej edycji konkurs dla szkół średnich i działających w nich kół teatralnych został rozszerzony na całe województwo.
6: Chodzi nam o to, żeby puszczać jakąś świeżość i żeby trochę zmieniać, żeby nie wyglądało to ciągle tak samo od 23 lat. Ale w tym roku też zaskoczeń nie było. Wygrały licea, które z reguły zdobywają nagrody, przede wszystkim Liceum Słowackiego. Pierwsze miejsce spektakl Kopciuch, drugie miejsce grupa teatralna z Liceum Sienkiewicza, którą prowadzi Adam Kutyra, i trzecie miejsce Liceum Sztuk Plastycznych, grupa też, tak jak i Słowacki, pod wodzą Marka Ślosarskiego.
0: Argumentowała Ewa Oleś, sekretarz literacki Teatru imienia Adama Mickiewicza. Jury pod przewodnictwem Eweliny Rucińskiej przyznało pierwsze miejsce pierwszemu liceum ogólnokształcącemu w Częstochowie. To już kolejne trofea dla młodego zespołu z tego liceum. Przyznano też indywidualne wyróżnienie dla uczennicy 5. liceum w Częstochowie za autorski tekst dramaturgiczny.
6: Emilia Ciepielska z 5. liceum ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza za napisanie tekstu mówiącego o problemach młodzieży. Tak wygląda werdykt. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku tych grup będzie o dużo więcej.
7: Czy widzimy nowych aktorów, potencjał w tych młodych ludziach?
6: Było tam bardzo dużo osób bardzo uzdolnionych. To są też nasi warsztatowicze. To są ludzie, którzy przychodzą do teatru, więc możemy ich obserwować i rzeczywiście trzymam kciuki, żeby udało im się dostać do szkół teatralnych.
0: Z Ewą Oleś z Częstochowskiego Teatru rozmawiał Mariusz Osyra. Wszystkim uczestnikom i nagrodzonym gratulujemy. Do zobaczenia podczas 24. przeglądu zespołów teatralnych szkół średnich już za rok. Zagościł w kalendarzu oficjalny Dzień Kawy, ale my przedłużamy świętowanie w Radiu Jura. Święto obchodzimy przecież nie tylko 29 września, bo mała czarna dla większości z nas jest nieodzownym elementem każdego poranka. Dzisiaj zatem znów tradycji musiało stać się zadość. Potwierdzają to przechodnie spotkani na ulicach Częstochowy.
8: Kawa budzi mnie.
9: 6 rano, pierwsza kawa, śniadanko, kawa. To nie jest taka kawka z ekspresu. To są trzy takie łychy. Nawet picie ze śniadankiem, tu się
10: piję kawę. Zazwyczaj rano, wieczorem nie piję, potem spać nie mogę. Raczej nie kocham smaku kawy, tylko kocham kawę i to, jak na mnie działa z rana.
0: Jak słyszymy, u każdego w dłoni musi się znaleźć obowiązkowa filiżanka kawy, choćby do śniadania. Nasi rozmówcy potwierdzają, że nie wyobrażają sobie także reszty dnia bez tego napoju. Tak jest na przykład w gronie studentów, którzy właśnie przygotowują się do nowego roku akademickiego. Dla nich to nieodłączny poranny towarzysz jeszcze przed wyjściem na zajęcia. Za co przede wszystkim lubimy kawę.
10: to, że właśnie tak pobudza i potem dzień jest taki bardziej zorganizowany po tej kawie.
8: Codziennie rano nie. Piłem dzisiaj na przykład dla pobudzenia. A jak jest dobra, to się delektuję.
11: Dla samego smaku, szczególnie z mlekiem. Bardzo lubię się nią delektować, szczególnie przy jakimś dobrym ciastku.
12: Też chodzi o smak. Lubię po prostu pić kawę, dużo jej piję, no ale jednak dojeżdżam, więc kawa musi mnie pobudzić.
13: Pijemy i to 3 razy dziennie nawet. Tak. Smak kawy, pobudzenie takie.
14: Wzmacnia człowieka.
0: Eksperci przypominają, że mała czarna to nie tylko doskonały sposób na pobudzenie. Kawa ma moc właściwości prozdrowotnych, poprawia koncentrację, wspomaga metabolizm i jest bogatym źródłem antyoksydantów. Nic więc dziwnego, że filiżanka tego wyjątkowego napoju tak skutecznie stawia nas na nogi. Na tym kończymy podsumowanie wiadomości w Radiu Jura. Dziękujemy, że byliście z nami i do usłyszenia.
15: Radio Jura.
16: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Radiu Jura to czas na podsumowanie wiadomości z czwartku 1 października. Dworzec tymczasowy od strony Orzechowskiego odchodzi do historii w nowym pawilonie przy Piłsudskiego. Właśnie instalują się operatorzy poszczególnych przewoźników kolejowych. To tutaj na parterze powstały kasy i tu podróżni kupią bilety. Ale przebudowa dworca głównego od początku budzi kontrowersje, a wśród częstochowian zdania co do nowej bryły wciąż są mocno podzielone.
1: Ja byłem na dworcu, to jestem zaskoczony bardzo niemile. On się cofnął w rozwoju o 30 lat, bo 35 lat temu był ładny jak w tej chwili. To jest niesamowite. No. Widzę go 10 minut tutaj z przodu, więc muszę zobaczyć środek. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w środku, jak to będzie funkcjonować. Myślę, że nie będzie to zbytnio funkcjonalne.
2: Uważam, że niepotrzebnie jest ten dworzec zbudowany, bo tamten był całkiem przyzwoity dworzec. Modernizacja by dużo mniej kosztowała i był ładny dworzec, tylko za dużo sobie życzy za wynajmy, bo tam można było pootwierać różne boksy, wszystko poupadało.
0: Rozmawialiśmy z przechodniami w centrum Częstochowy, tymczasem zwolennicy zmian oraz władze PKPSA apelują o cierpliwość, przypominając, że wyższe piętra wciąż są wykańczane, a ostateczna ocena przyjdzie wraz z codziennym użytkowaniem dworca. Długo wyczekiwane otwarcie części nowego dworca PKP w Częstochowie przełożyło się na pierwsze spore problemy podróżnych. 30 września utworzyły się ogromne kolejki do kas. O szczegółach Mariusz Osyra.
3: W udostępnionym pasażerom pawilonie wschodnim przy ulicy Piłsudskiego ostatniego września na parterze zlokalizowano 6 kas przewoźników, ale nie działały wszystkie i w godzinach szczytu utworzyły się gigantyczne kolejki. Czas oczekiwania na zakup biletu na pociąg sięgał nawet 1,5 godziny, jak informowali nas słuchacze. Zastrzeżenia pasażerów budzi organizacja pracy po stronie przewoźników, a nie same kasjerki, które nie są w stanie obsłużyć setek podróżnych naraz. Nasza redakcja podjęła już interwencję w PKP Intercity i w Kolejach Śląskich. Pytania o powody braku pełnej obsady stanowisk i planowane usprawnienia wysłaliśmy również do PKP SA.
0: 1 października w kalendarzu oznacza, że rzesze młodych ludzi rozpoczynają studencką przygodę. W czwartek Politechnika Częstochowska oficjalnie zainaugurowała nowy rok akademicki. Od 10 w klubie Politechnik odbyło się uroczyste święto całej społeczności uczelni. Częstochowska Alma Mater wchodzi w ten rok z ambitnymi planami, rozbudową i inwestycjami.
4: Serdecznie witam wszystkich przybyłych na naszą uroczystość.
5: Mamy zamiar kontynuować remonty, poprawa warunków dla studentów, czyli remonty akademików, wyposażanie ich w nowe meble, więc będzie coraz lepiej. Są nowe laboratoria szykowane, są nowe sale wykładowe szykowane, strefy relaksu, plus udało nam się w tym roku wyremontować klub studencki Rywal i mam nadzieję, że wkrótce już będzie oficjalne otwarcie, więc studenci będą mieli również możliwość nie tylko studiowania, ale również imprezowania.
0: Studiujący w Częstochowie na pewno docenią poprawę infrastruktury, mówi doktor habilitowany inżynier Marek Warzecha. Rektor Politechniki, Uniwersytet, Politechnika, ale i uczelnie z większych ośrodków akademickich od lat walczą o każdego nowego żaka. Co z zainteresowaniem w naszym mieście?
6: Kwestia liczby studentów. Udało nam się pozyskać tylu, ile byśmy chcieli.
5: Mamy bardzo dobry nabór. Ten nabór jest rok do roku coraz większy, więc pomimo tych różnych trudnych sytuacji związanych z niżem demograficznym i z innymi problemami, jakie są związane z rozwojem młodych ludzi, nie zawsze wybierają studia. Niemniej jednak my odnotowujemy cały czas niewielki, ale wzrost, więc jesteśmy optymistycznie nastawieni do tego, że jednak młodzi ludzie cenią sobie wiedzę, cenią sobie Politechnikę Częstochowską i chcą z nami być, chcą z nami studiować i się rozwijać.
0: Pytał rektora Politechniki Częstochowskiej Mariusz Osyra. Do uczelnianej wspólnoty akademickiej dołączają od października oficjalnie studenci pierwszego roku, dla których to początek zupełnie nowego rozdziału.
7: Będzie super, generalnie ze studiów oczekuję tylko jednego papierku na końcu.
8: No ja myślę, że proste zaliczenia były. Jak będą proste zaliczenia, to będzie elegancko.
9: No jakoś się przepłynie przez te lato.
7: Nie będziemy wrócić z fusów, zobaczymy jak będzie.
8: Ludzi da się poznać, jeżeli chodzi o samo miasto, to się jeszcze za bardzo nie znam, nie rozznałem. Także myślę, że trzeba będzie miejscowych popytać o jakieś miejsca do spotkań studenckich.
7: To fajnie brzmiało, więc wybrałem inżyniera samochodów hybrydowych i elektrycznych.
6: Twój kierunek?
8: Finanse i rachunkowość w biznesie. Poszedłem głównie na to, no bo interesuję się finansami. Na chwilę obecną jestem w trakcie przygotowywania się do zdania egzaminu na maklera papierów wartościowych.
0: Powiedzieli naszemu reporterowi studenci pierwszego roku. Uczelnia kusiła właśnie nowymi kierunkami we współpracy z liderami nowych technologii oraz zacieśnianiem relacji transatlantyckich.
5: Nowości mamy związane ze sztuczną inteligencją. Mamy dwa nowe kierunki. Jeden jest modyfikowany, dostosowany do nowoczesnych warunków.
0: Liderami nowych technologii oraz zacieśnianiem relacji transatlantyckich.
5: Nowości mamy związane związane ze sztuczną inteligencją. Mamy dwa nowe kierunki. Jeden jest modyfikowany, dostosowany do nowoczesnych warunków. W zeszłym roku 6 nowych kierunków otworzyliśmy. W tym roku są 2 całkiem nowe.

0: zdradzał u progu nauki w nowym roku akademickim rektor uczelni dr habilitowany inżynier Marek Warzecha. Jesienny chłód oznacza już coroczne zapotrzebowanie na ciepło w kaloryferach. Częstochowski kocioł elektrociepłowni przechodzi w całości na zieloną energię, a do mieszkań w całym mieście trafia już ciepło z rozruchu na biomasę, która zastąpiła węgiel. Prowadzona za 100 milionów euro dekarbonizacja zakładu ma zapewnić teraz stabilne dostawy ekociepła.
1: Sprawdzamy współpracę urządzeń, regulujemy parametry i stopniowo zwiększamy moc kotła. Przygotowujemy go do pracy zimą, gdy miasto potrzebuje więcej ciepła. Główny kocioł przechodzi już na spalanie samej biomasy. Przebudowę prowadzimy etapami, aby utrzymać zestawy ciepła także w trakcie inwestycji.
0: Równolegle w mieście trwa wart 5 700 000 zł program modernizacji i rozbudowy prawie 190 km sieci ciepłowniczej, co ma zapobiec awariom podczas nadchodzącej zimy, zapowiada Natalia Bugalska z zespołu prasowego Fortum.
1: Sieć ciepłownicza w Częstochowie ma 189,3 km. Tegoroczny program remontów objął aż 61 inwestycji sieci, przyłącza i węzły cieplne, czyli urządzenia przekazujące ciepło z sieci do instalacji w budynkach. Część prac już wykonano, a pozostałe zostaną zakończone do końca roku. Plan obejmuje modernizację 2,2 km sieci i przyłączy oraz 22 węzłów cieplnych, budowę 1,6 km nowych sieci wraz z przyłączami.
0: Obok zmian w częstochowskiej sieci ciepłowniczej warto zadbać o własną instalację w mieszkaniu. Mariusz Osyra ma dla Was jeszcze porady, jak grzać, aby było w domach ciepło, ale i ekonomicznie.
2: Nie wszędzie musimy już czuć ciepło, bo jesień atmosferyczna jest opisywana jako czas, gdy dobowa amplituda temperatury wynosi 15 stopni. Zimne kaloryfery wcale też nie muszą oznaczać awarii. Początek ogrzewania zależy od ustawień automatyki pogodowej lub decyzji samego zarządcy budynku, który odpowiada za sprawność oraz odpowietrzenie całej instalacji. Aby uniknąć niepotrzebnych strat ciepła i wysokich rachunków w sezonie zimowym, eksperci radzą: odsłońmy grzejniki, wietrzmy mieszkania krótko, ale intensywnie. Przy obowiązkowo zakręconych termostatach sprawdźmy też uszczelki w oknach i w drzwiach. Gdy mimo otwartych zaworów w pokoju wciąż jest zimno lub słychać bulgotanie, problem należy jak najszybciej zgłosić do swojej spółdzielni mieszkaniowej, zaprosić fachowca i powiadomić administratora.
0: Wyrok w sprawie zawalonych balkonów w Częstochowie. Nikt wtedy nie ucierpiał, ale wyrok usłyszała 47-letnia kobieta zarządzająca budynkiem. W Radiu Jura przypomina tę sprawę Arkadiusz Żabka.
3: Latem 2 lata temu doszło do zawalenia się balkonu na drugim piętrze w budynku przy ulicy Przemysłowej. Konstrukcja spadła piętro niżej. Jak ustalono kilka tygodni wcześniej, lokatorka mieszkania, którego balkon uległ zawaleniu, zawiadomiła zarządcę budynku o niebezpieczeństwie. W tym samym dniu prowizorycznie odgrodzono taśmą teren chodnika pod balkonami, a kilka dni później podłożono stemple pod konstrukcję na pierwszym piętrze. Natomiast balkon znajdujący się na drugim piętrze nie został zabezpieczony w żaden sposób. Sprawa znalazła swój finał w sądzie. Zarządzająca budynkiem została skazana na karę grzywny w wysokości 6 tysięcy złotych.
0: Nawet 100 zł brutto za godzinę pracy częstochowscy studenci tuż przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego szukają zajęć, które pozwolą połączyć naukę z troską o własny budżet. Z danych rynkowych wynika, że żacy coraz chętniej wybierają stanowiska w handlu i marketingu, dorabiają już od pierwszego roku studiów.
4: Dla dużej części z nich kluczowa jest dziś elastyczność. Mam tutaj na myśli możliwość pracy przez kilka godzin w wybrane dni, wieczorami, w weekendy czy zadaniowo, bez konieczności podporządkowania studiów sztywnemu grafikowi. Handel i sprzedaż bardzo dobrze odpowiadają na te potrzeby. Studenci mogą pracować m.in. jako hostesy, hości, brandmasterzy, merchandiserzy, tajemniczy klienci czy przy projektach inwentaryzacyjnych.
0: Najwyższe stawki czekają na przykład na hostesy, które wspierają rozmaite akcje promocyjne. Tu godzinowa pensja sięga od 31 zł i 40 groszy do nawet 100 zł brutto, mówi specjalista rynku pracy Przemysław Bogdański. Oferty są rozmaite. Przy nocnych lub wieczornych inwentaryzacjach wynagrodzenie wynosi do 50 zł za godzinę lub do 200 zł za pojedynczą wizytę w sklepie.
4: To stanowiska, które można dopasować do planu zajęć, a jednocześnie pozwalają zdobyć pierwsze doświadczenie w kontakcie z klientem, w pracy z marką, w sprzedaży czy po prostu w organizacji własnego czasu. Ostateczna kwota zależy oczywiście od rodzaju projektu, zakresu zadań czy od pory wykonywania pracy. Dzięki temu student może nie tylko dorobić w trakcie roku akademickiego, ale również zdobywać doświadczenie zawodowe bez rezygnowania ze studiów.
0: Dodaje specjalista Przemysław Bogdański, dla wielu studentów, szczególnie na kolejnych latach nauki, praca jest równie ważna co zajęcia na uczelni. Na tym kończymy podsumowanie wiadomości. Dziękujemy, że byliście z nami.

0: wybrana dla Ciebie.
1: Radio Jura.
0: Reklama.
2: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez Twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
3: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
4: Są chwile, których nie można powtórzyć. Pierwszy taniec, toast, śmiech najbliższych. Jest miejsce, które sprawia, że każda z tych chwil nabiera wyjątkowego znaczenia. Słoneczny brzeg w Zawadach. Elegancja, która nie potrzebuje przesady. Kuchnia, która pozostaje w pamięci. Obsługa, która wyprzedza oczekiwania. Wesela, bankiety, gale. Słoneczny brzeg. Nie dla każdego wydarzenia. Dla tych, które mają znaczenie. Słonecznybrzeg.com.
0: Po reklamie.
5: W Radiu Jura to czas na podsumowanie wiadomości. Posłuchajcie, czym żył region w piątek 2 października. Nie będzie stanowiska Rady Miasta w sprawie udziału mieszkańców w zbliżającym się referendum lokalnym. Sama Rada jest przedmiotem jednego z zagadnień głosowania 25 października, bo chodzi o wypowiedzenie się za lub przeciwko jej odwołaniu. Drugie z referendalnych pytań ma dotyczyć prezydenta miasta. Radni próbowali wprowadzić neutralne politycznie stanowisko do porządku obrad 1 października. Do zmian programu sesji jednak nie doszło.
6: Myślę, że jest to prawdopodobne. Decyzja jest w rękach mieszkańców. Każdy ma prawo zagłosować za lub przeciw. Natomiast mamy do czynienia z takimi rozpaczliwymi próbami obecnej władzy, obrony poprzez milczenie. I stąd myślę też te interpretacje o tym, że stanowisko Rady Miasta w sprawie referendum, bardzo neutralne, mówiące o demokracji i o prawie każdego mieszkańca do głosowania z własnym sumieniem, nie znalazło, pomimo dopełnienia procedur swojego miejsca w porządku obrad. Sesji.
5: Mówił nam podczas obrad radny Krzysztof Świerczyński. Zawirowania prawne mimo braku jednoznacznej opinii prawnika wyjaśniał też przewodniczący Marcin Biernat.
7: Stanowiska Państwowej Komisji Wyborczej są bardzo jednoznaczne. Frekwencja w referendum ma dla jego wyniku decydujące znaczenie, a zatem wszelkie działania zmierzające do wpływania na udział obywateli w głosowaniu mają charakter kampanii referendalnej. Dlatego też podjęcie przez Radę Miasta uchwały wzywającej do wzięcia udziału w referendum lokalnym stanowić będzie element kampanii referendalnej. Nie mamy tutaj kwestii nawet mówienia o jakichkolwiek wydatkach, tylko jasny zapis ustawowy, że takich rzeczy nie można nam robić.
5: Radny Świerczyński kontrował argumenty, mówiąc o podwójnych standardach. Takie stanowisko radni częstochowscy przyjęli w 2009 roku przed odwołaniem ówczesnego prezydenta Tadeusza Wrony. Dziś sytuacja jest inna, słyszymy.
8: Rada Miasta jako ciało, które jest przedmiotem samego referendum, nie może podjąć takiego stanowiska, bo będzie to oceniane jako zaangażowanie w kampanię referendalną.
6: Zwrócę uwagę na to, że podobne stanowisko praktycznie identycznej treści było przyjęte w roku 2009, tylko wtedy role były odwrotne. Obecni włodarze z politykami lewicy na czele bardzo głośno krzyczeli, bardzo intensywnie zabiegali o to, aby to stanowisko przyjąć, upubliczniać. Dziś role się odwróciły, stąd teza o takich podwójnych standardach, że kiedy nam jest coś na rękę, jest coś wygodne, to robimy.
5: Z Krzysztofem Świerczyńskim rozmawiał Mariusz Osyra. Brak poddania pod głosowanie stanowiska odnośnie referendum to decyzja stricte polityczna, ocenia z kolei radny Prawa i Sprawiedliwości Paweł Ruksza. Pytaliśmy też, czy to jedno z ostatnich posiedzeń tego składu?
9: To zachowanie oceniam jako czysto i wyłącznie polityczne. Przede wszystkim życzę mieszkańcom, żeby to było rzeczywiście referendum skuteczne. Przede wszystkim w zakresie odsunięcia od władzy tego układu, który dzisiaj sprawuje władzę.
10: Zbierzemy się jeszcze w tym składzie?
9: Czeka nas 25 referendum, na które ja pójdę. Natomiast nie oznacza to, że organom nie wolno prowadzić żadnej kampanii. Referendum jest jednym z dwóch podstawowych elementów demokracji bezpośredniej. Idziemy na wybory i idziemy na referendum.
5: Mówił po sesji Rady Miasta Paweł Ruksza. Na sali sesyjnej z naszym mikrofonem był Mariusz Osyra. Nowy dworzec w Częstochowie wkracza w kolejny etap prac, przekazało PKP SA, a finał robót z unijnym wsparciem jeszcze przed nami. Nowy gmach nabiera coraz wyraźniejszych kształtów. Od 30 września pasażerowie mogą korzystać z udostępnionej części pawilonu wschodniego od strony ulicy Piłsudskiego, gdzie znalazły się nowoczesna poczekalnia, toalety oraz kasy biletowe.
11: Inwestycja w Częstochowie obejmuje budowę kompleksu dworca kolejowego i terminala autobusowego oraz łącznika nad
1: obywatelami, zapewniającego dojście na perony oraz przejście z jednej strony miasta na drugą. Udostępniona została część pawilonu wschodniego nowego dworca. Dojście do peronów i przejście na drugą stronę miasta będzie zapewnione przez tunel z wejściem przy peronie czwartym. Inwestycja jeszcze się nie zakończyła, ale prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.
5: Mówi Agnieszka Jurewicz z PKP SA. Przebudowa częstochowskiego dworca głównego pochłonie w sumie ponad 98 milionów złotych unijnego dofinansowania, a całe centrum przesiadkowe będzie gotowe według planów za rok. Pytaliśmy też, jak zorganizowano system obsługi pasażerów i czy przewidziano więcej punktów kasowych. W dniu otwarcia części nowego budynku przy dwóch kasach utworzyły się ogromne kolejki, co sygnalizowali nam podróżni. Aktualnie obsługa odbywa się już jednak normalnie.
1: Trwają prace przewoźników, to jest PKP Intercity i Kolei Śląskich, związane z uruchomieniem kas biletowych w pawilonie wschodnim dworca. Docelowo podróżni będą mieli do dyspozycji 6 okienek kasowych. Aktualnie podróżni mogą również korzystać z tymczasowego dworca kontenerowego, który znajduje się od strony Placu Rady Europy, w którym jest dostępna poczekalnia oraz toalety.
5: Informowało nas biuro prasowe PKP SA.
3: Więcej na radiojura.pl.
5: Przedsiębiorcy z naszego regionu chętnie korzystają z ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenia. Do śląskich mikrofirm trafiło już ponad 461 milionów złotych państwowego dofinansowania w ramach wakacji składkowych.
10: Najczęściej przedsiębiorcy otrzymywali pełne lub częściowe zwolnienie z opłacania składek. W województwie śląskim przedsiębiorcy złożyli 352 tysiące wniosków. Wakacje składkowe pozwalają ograniczyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca zachowuje przy tym ciągłość ubezpieczenia społecznego, a ulga nie wpływa negatywnie na przyszłe świadczenia emerytalne. Przedsiębiorca nie opłaca za siebie składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe. Wszystkie składki finansuje budżet państwa.
5: ZUS przypomina, że zwolnienie z opłacania składek za jeden wybrany miesiąc w roku jest wciąż dostępne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Trzeba jednak sprawdzić, czy program nas obejmuje, a następnie złożyć wniosek, mówi rzecznik ZUS Beata Kopczyńska.
10: Aby otrzymać zwolnienie, należy złożyć wniosek przez portal e-ZUS w miesiącu poprzedzającym planowany miesiąc skorzystania z ulgi. I na przykład, aby uzyskać zwolnienie za listopad, wniosek należy złożyć najpóźniej do końca października. A jeśli chcemy mieć wakacje składkowe na koniec roku, czyli w grudniu, elektroniczny wniosek RWS musi być złożony najpóźniej do 30 listopada.
5: Ulga obejmuje składki emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz na fundusz pracy, ale wakacje nie obejmują stawki składki zdrowotnej oraz tych opłacanych za pracowników. Reprezentacja Polski sięgnęła po tytuł najlepszej drużyny Starego Kontynentu, przechodząc przez turniej jak burza i pokonując w wielkim finale Francję 3-1. Złoto dla polskich siatkarzy i zdobycie Mistrzostwa Europy oznacza też wielkie emocje i duże oczekiwania przed ligowym debiutem w Częstochowie. Ten sukces mobilizuje nasz zespół, mówi środkowy klubu sportowego Norwid Częstochowa Daniel Popiela.
11: To jest piękne, że gra się w najlepszej lidze na świecie, bo jeśli twój kraj wygrywa takie rozgrywki, no to wiesz, patrząc na boisku, że znasz tych chłopaków, że ty z nimi rywalizujesz lub grasz w jednym zespole, to musi być najlepsza liga świata, skoro oni wygrywają już Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata, więc to jest na pewno dla nas budujące. Nie mówię, że powinna być to dyscyplina narodowa. Dla mnie piłka nożna jest również fajną dyscypliną i każdy ogląda to, co lubi, każdy robi to, co lubi, ale na pewno gdzieś tam te wyniki pokazują, że na świecie i w Europie jesteśmy naprawdę potęgą, jeśli chodzi o siatkówkę.
5: Siatkarska gorączka udziela się także w Częstochowie. To na pewno ogromny powód do dumy. 17 października rozpocznie się ligowe starcie od spotkania z Asseco Resovią.
11: Serdecznie zapraszam Was po tym troszkę nieudanym sezonie, ale zapomnijmy o tym, co było i skupmy się na tym, co będzie. Zobaczcie nas w akcji. Mam nadzieję, że będziemy się widzieć w dobrych humorach i po prostu wpadajcie na mecze Norwida, a my damy z siebie wszystko.
5: Zachęcał środkowy z Team Hemarpol Norwida Daniel Popiela. Częstochowska młodzież znów przebiegła Złotą Milę, tym razem jeden z najstarszych i najbardziej znanych ulicznych biegów zagościł na Błoniach Jasnogórskich. Częstochowski Klub Sportowy Budowlani zaprosili do aktywności przede wszystkim uczniów. Sprzymierzeńcem okazała się też słoneczna październikowa pogoda. Frekwencja była zadowalająca, a my dopingowaliśmy startujących jeszcze przed linią startu.
12: Ja się trochę stresuję, ale
13: jest trochę stres.
12: Siódemka.
13: Ja też.
14: Z roku na rok są coraz lepsze wyniki.
12: wyniki. My będziemy biec. Nasza szkoła się dobrze prezentuje. Może być dobrze. Mam nadzieję, że wygramy.
5: Jak mówi Marek Ciuk, przedstawiciel klubu i główny organizator Złotej Mili Częstochowy, od początków imprezy młodzież miała do pokonania dwie ponad 800-metrowe pętle w sąsiedztwie parków i klasztoru na Jasnej Górze.
13: Przeszliśmy na organizację na stadionie, wokół stadionu. Dzisiaj remont stadionu powoduje, że udało nam się dzięki przychylności Paulinów znaleźć się na Błoniach Jasnogórskich. Zawsze byliśmy troszkę niżej. Dzisiaj jesteśmy najbliżej Jasnej Góry. Głównym celem tej imprezy jest aktywność naszej młodzieży w szkołach podstawowych. Zaczęliśmy od rocznika 2017 i młodszy. To są drugo-trzecioklasiści ze szkoły. Dawniej tego nie było. Mamy teraz wszystkie roczniki. Każdy nauczyciel, który jest rozsądny i chce zachęcić młodzież do aktywności, przyprowadził. I to jest głównym celem.
5: 36. Złota Mila Częstochowy przeszła do historii. Kolejna edycja już za rok. Na tym kończymy podsumowanie wiadomości z piątku 2 października. Do usłyszenia.
14: Radio Jura.

0: Reklama.
1: Jest poranek, musi być moc.
2: Najlepiej Marek Moc.
1: I moc porannej kawy.
2: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
1: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
3: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
4: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
0: Po reklamie.
2: Dzień dobry, pierwszą niedzielę października. Radio Jura zaprasza na wiadomości, bo na zegarze już ósma.
3: Przemysław L. z Kłodzka, skazany za pedofilię i zoofilię, usłyszał prawomocny wyrok. Sąd apelacyjny w Wrocławiu podtrzymał decyzję sądu pierwszej instancji i wymierzył mu karę 25 lat więzienia. Mężczyzna został skazany za gwałty na dzieciach i dorosłych kobietach, wykorzystywanie seksualne zwierząt, grożenie czy odurzanie swoich ofiar. Skazany może ubiegać się o warunkowe zwolnienie dopiero po 20 latach.
4: To jest, proszę Państwa, kara maksymalna, jaka mogła być wymierzona w tym stanie prawnym rozpoznawanym w tej sprawie. Zatem co za zasady sąd potwierdził winę i sprawstwo oskarżonego w zakresie wszystkich zarzucanych mu czynów.
3: Ocenia prokurator Małgorzata Krajewska. W listopadzie sąd zajmie się także apelacją od wyroku dla zamieszanej w tej sprawie Kamili L. To była żona skazanego i była działaczka Koalicji Obywatelskiej. Została skazana na 6,5 roku więzienia. Termin rozprawy zostanie ogłoszony prawdopodobnie w listopadzie. Można przynieść niedziałający tablet, czajnik albo mebel i samodzielnie naprawić go przy pomocy specjalistów. W Szczecinie ruszyła kawiarenka naprawcza, czyli cykl bezpłatnych spotkań dla tych, którzy chcieliby nauczyć się majsterkowania i odratować sprzęt zalegający na dnie szuflady.
5: Co można naprawić?
6: Myśmy założyli, że jeżeli coś się da wziąć pod pachę i przynieść do nas tutaj, to my podejmiemy ryzyko naprawienia tego.
5: Pan tutaj lutuje coś?
7: Akurat sobie eksperymentuję, uzdatniam stare części, które jeszcze można by do czegoś wykorzystać.
5: Czyli można się nauczyć, jak coś naprawić, no i przekonać, że w ogóle warto naprawiać rzeczy.
6: Że się da. Żyjemy w przekonaniu, że się nie da, a to jest nieprawda.
3: Usłyszała nasza reporterka Anna Pałamar. Jeśli chcecie dać nowe życie starym sprzętom, to spotkania odbywają się w klubie Delta w szczecińskim Dąbiu. Kolejne za 3 tygodnie.
2: Jan Bacza, dzień dobry. Za oknem mamy jesień, a to czas porządków w ogrodach. A w wielu miejscach w naszym województwie przy przedszkolnych ogrodach trwają inwestycje. Jakie? O tym powiemy już za kilka chwil w programie Zielona Jura. Zapraszam, bądźcie z nami. Radio

0: Zielona Jura w Radiu Jura.
1: Mariusz Osyra, zapraszam. Dzień dobry. Dzisiaj Zieloną Jurę zdominuje program Eko Przedszkolak 2026. Uzyskane wsparcie łącznej wartości ponad 3 700 000 zł pozwoliło na stworzenie mini ogrodów botanicznych i zielonych zakątków przy przedszkolach. Sukces i ogromne zainteresowanie w tym programie, jego pilotażową edycją sprawiają, że proekologiczny konkurs będzie na pewno kontynuowany. Wiele już dzieje się w placówkach dla maluchów, także i na naszym podwórku skorzystają z nowego zaplecza jeszcze w tym roku szkolnym. Edukacji od najmłodszych lat przybliża prezes funduszu Mateusz Pindel.
2: Eko Przedszkolak to nasz nowy konkurs Najmłodsze Dziecko Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, dedykowane najmłodszym mieszkańcom województwa śląskiego, bo przedszkolakom. Jak ważna jest edukacja od najmłodszych lat, nie musimy nikogo przekonywać. Stąd decyzją zarządu funduszu w Katowicach w 2026 roku uruchomiliśmy nowy program skierowany do najmłodszych mieszkańców województwa śląskiego Eko Przedszkolak na utworzenie mini ogrodów botanicznych, mini arboretów na terenie przedszkoli samorządowych. Ten pierwszy pilotażowy konkurs przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Do funduszu wpłynęły 141 wniosków. W efekcie decyzją zarządu podjęliśmy decyzję o dofinansowaniu 75 przedszkoli na kwotę ponad 3 716 000 zł. To bardzo ważne z punktu widzenia wspierania, dokładania pewnej cegiełki do edukacji młodego pokolenia. A gdybyśmy mieli podsumować zaangażowanie funduszu w Katowicach dotyczące wspierania placówek oświatowych właśnie w kwestii edukacyjnych, Zielone Pracownie, jeden również ze sztandarowych programów wspierających utworzenie ekopracowni, zielonych pracowni wewnątrz budynków, to już za nami 12 edycji. To 789 zielonych klas i kwota wsparcia ponad 36 milionów złotych. Kolejny bardzo ważny program z punktu widzenia edukacji ekologicznej, Ekopracownia pod chmurką, to już 4 edycje. 355 pracowni, które wybraliśmy do dofinansowania i kwota 24 milionów. I spinając to w całość naszym nowym dzieckiem, ekoprzedszkolakiem, to ponad 63 miliony złotych, które Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczył na edukację, a szczególnie edukację ekologiczną mieszkańców, najmłodszych mieszkańców województwa śląskiego na przestrzeni ostatnich 10 lat. Ta edukacja ekologiczna, pokazywanie, doświadczanie tej pięknej naszej przyrody powinna odbywać się od najmłodszych lat. Tak jak każdą ofertę, każdy program, każdy konkurs w Wojewódzkim Funduszu konsultujemy z naszymi partnerami, a jeżeli chodzi o edukację ekologiczną, to wsłuchujemy się w głos nauczycieli, dyrektorów, rodziców i najmłodszych. Jak oni widzą tą pracownię, jak ona im pomoże w nauce i dlaczego dla nich to jest tak ważne. Doszliśmy do wniosku, że edukacja ekologiczna powinna się rozpoczynać jeszcze wcześniej, już od czasów przedszkola. Dzieci właśnie chłoną wiedzę jak gąbka, bo nie kto inny jak każdy z nas, mając dzieci, nieraz spotkał się ze stwierdzeniem: tato, dlaczego nie wyłączasz światła, bo nie jest potrzeba świecić? Dlaczego tak długo pobierasz wodę z kranu, jak się na przykład golisz, czy też bierzesz kąpiel? Czy też dlaczego wyrzucasz papierek nie do tego kubła, co trzeba? Naszą intencją, intencją zarządu Wojewódzkiego Funduszu było to, aby właśnie ta wiedza, edukacja nie tylko była przekazywana w sposób, który jest zapisany w podręcznikach, ale można było jej również dotknąć, doświadczyć, poznać, bo nie ma nic piękniejszego, nic bardziej wartościowego, jak pytanie, które dziecko zadaje właśnie, do czego nam jest i dlaczego tak ważna jest dla nas choćby woda, dlaczego segregujemy śmieci, dlaczego sadzimy nowe drzewa, jeżeli inne są usuwane. To są bardzo ważne pytania z punktu widzenia rozwoju, ale też budowania świadomości ekologicznej młodego pokolenia, bo szanowni państwo, być może kiedyś właśnie te przysłowiowe przedszkolaki, to one będą odpowiadały za ochronę środowiska na poziomie gminy, województwa, a może i kraju. I dlatego właśnie podjęliśmy decyzję o nowym programie i już dzisiaj tak naprawdę mamy odpowiedź, że będzie już kolejna edycja. Widać, że ten konkurs świetnie się przyjął i bardzo dużo już mamy zapytań, czy będziemy go kontynuować, więc z radością ogłaszamy, że będzie kolejna i nie tylko ta w przyszłym roku, ale mamy nadzieję, że w kolejnych latach edycja Eko Przedszkolaka. Przekażę wyrazy podziękowania osobom, naszym współpracownikom Zespołu Edukacji Ekologicznej i Przyrodniczej, pani kierownik Ewę Cofale z całym zespołem, bo to oni byli odpowiedzialni za przygotowanie tej kwestii formalno-merytorycznej, przygotowanie programu, regulaminu, bo my oczywiście odebraliśmy ten sygnał od strony rodziców, nauczycieli, samorządowców i samych przedszkolaków, ale to nasi współpracownicy byli odpowiedzialni za przygotowanie tego programu i naprawdę wykonali świetną pracę. Bardzo serdecznie im dziękuję. Ale również dziękuję tym wszystkim, którzy przy każdym spotkaniu ze mną, z panią prezes, z przedstawicielami funduszu zwracają właśnie uwagę na ważne problemy na terenie całego województwa śląskiego, nie tylko z punktu widzenia edukacji, szczególnie edukacji ekologicznej, ale z punktu widzenia problemów wodno-kanalizacyjnych, retencyjnych, transformacji energetycznej naszego regionu, bo przecież jesteśmy w ciągłym procesie, a my te sygnały staramy się bardzo szybko przekładać na realizację w postaci programów, czy to konkursowych, czy naborów. Bardzo się cieszę, że będziemy mieli okazję pogratulować 75 przedszkolom, placówkom oświatowym z terenu gmin województwa śląskiego, które uzyskały pozytywną decyzję zarządu i będą mogły zrealizować program Ekoprzedszkola, mini ogrody botaniczne, mini arboreta na terenie właśnie placówek oświatowych przedszkoli na terenie województwa śląskiego. Jeszcze raz Państwu serdecznie gratuluję. Te symboliczne zielone przestrzenie edukacyjne widzą przedszkolaki, nasi najmłodsi mieszkańcy województwa śląskiego. I to był właśnie ten element, który tak naprawdę decydował. Drugim bardzo ważnym tak naprawdę elementem był budżet programu, który przygotowaliśmy na ten konkurs. Oczywiście jako zarząd podjęliśmy decyzję o większym dofinansowaniu niż alokację środków mieliśmy przeznaczoną, ale akurat mieliśmy taką możliwość i z radością taką decyzję podjęliśmy. I to właśnie przyświecało zarządowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznania 75 ekoprzedszkoli.
3: Śląski Fundusz kolejny raz pokazuje, że można zrobić coś dobrego. Czy za wami idą inne jednostki w kraju?
2: Myślę, że jak najbardziej tak, bo przyglądamy się też naszym wspaniałym sąsiadom, ale nie tylko, bo jak wiemy, regionalnych funduszy, tak jak województw, jest w skali kraju 16. Jest oczywiście państwowa jednostka, jaką jest Narodowy Fundusz, który programami obejmuje cały kraj. Niemniej to jest też kwestia podejścia i zarządzania, ale też wsłuchiwania się w głos na terenie swoich regionów. Podjęliśmy decyzję, że będziemy przede wszystkim słuchać i na tej podstawie podejmować decyzję, uruchamiać programy, aby właśnie jak najcelniej, jak najlepiej, jak najtrafniej odpowiadać na te potrzeby, które się przecież pojawiają i one w pewnym sensie też się zmieniają.
0: Radio Jura.
4: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
0: Zdrowi.
4: Po reklamie.
0: Radio Jura.

0: Zielona Jura w Radiu Jura.
1: Dzisiaj o Eko Przedszkolaku 2026 w Zielonej Jurze. Dzieci z Rudnik czy Częstochowy uczą się ekologii w praktyce, a Miejskie Przedszkole nr 38 świętowało też sukces w premierowej edycji wojewódzkiego programu. Zdobyło 50 tysięcy złotych dofinansowania. Dzięki tym środkom przy przedszkolu powstaje wyjątkowy mini ogród botaniczny. Wszystko powinno być gotowe jeszcze tej jesieni. Zbudowana przestrzeń posłuży do prowadzenia zajęć przyrodniczych, umożliwiając najmłodszym naukę czy obserwację przyrody. Przedszkole nr 38 znalazło się w gronie 75 wyróżnionych placówek przedszkolnych. Oprócz dyrekcji przedszkoli z regionu rozmawialiśmy też z Iwoną Gejdel-Targosz, wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach.
2: Jeżeli mamy uczyć o przyrodzie, to musi się to odbywać wśród przyrody. Stąd 75 nowych zielonych przestrzeni dla naszych najmłodszych osób, które mieszkają w województwie śląskim, dla przedszkolaków. Rozstrzygnięcie konkursu Eko Przedszkolak 2026. To właśnie dla nich skierowany jest ten program. Mini arboreta, mini ogrody botaniczne. Dzieci mogą wyjść na zieloną przestrzeń, mogą wyjść w plener, mogą obserwować rośliny, mogą sadzić te rośliny, mogą zobaczyć owady, mogą spojrzeć w niebo. To wszystko jest dla nich przygotowane, ponieważ edukacja ekologiczna właśnie zaczyna się od najmłodszych lat. Mamy nadzieję, że Eko Przedszkolak 2026 będzie takim samym flagowym programem jak Eko Pracownia, ale również Eko Pracownia pod chmurką. Cieszymy się bardzo, że jest tak duże zainteresowanie taką formą wsparcia, bo to przecież od najmłodszych lat zaczyna się edukacja ekologiczna.
3: Magdalena Stoszek, Zespół Szkolno-Przedszkolny imienia Jana Pawła II w Rudnikach.
4: U Was w placówce co ciekawego powstanie?
3: U nas powstanie ogród ziół, będzie kwietna łąka i będą posadzone drzewa. Także będziemy wychodzić z przedszkola na zewnątrz. Będziemy poznawać wielozmysłowo świat w tym momencie.
4: Dzieciaki lubią wychodzić w świat, jak to Pani powiedziała. Teraz będą miały kolejną motywację.
3: Myślę, że tak, a lubią bardzo zajęcia, zwłaszcza, że jesteśmy takim przedszkolem, które wychodzi na zewnątrz. Jesteśmy przedszkolem outdoorowym, gdzie byliśmy też na wymianie w Portugalii, gdzie czerpiemy od nich to, co u nich jest wprowadzone, czyli realizujemy bardzo dużą część zajęć poza terenem przedszkola na zewnątrz. Mamy błotną kuchnię, więc jak jest deszcz, to dla nas jest to idealna pogoda, żeby się bawić i poznawać świat właśnie.
4: Będzie ogród, będą zioła, może owoce, będzie próbowanie potem tego.
3: Zgadza się, będzie próbowanie, więc będziemy tą kuchnię planetarną, która jest wprowadzona od 1 września w placówce, też będziemy jeszcze łatwiej będzie nam ją, myślę, wprowadzać, prawda?
5: Maria Fischer, dyrektor 38 przedszkola w Częstochowie. U nas powstanie oczywiście mini ogród botaniczny 4 pory roku. Czyli jak nazwa wskazuje, 4 pory roku będą dzieci mogły przebywać, pracować, działać, badać, odkrywać w bezpośrednim kontakcie z przyrodą.
4: Dzieciaki będą sadzić również?
5: Oczywiście, że tak.
4: A kosztować potem?
5: Też. Już mamy takie swoje pierwsze działania podjęte, ale jeszcze przed ogrodem, natomiast było to już taką codzienną naszą praktyką, a teraz te warunki będą jeszcze lepsze i na pewno to zaowocuje.
4: To jest chyba ważne dla dzieciaków, żeby zobaczyć efekty swojej pracy, móc spróbować, posmakować.
5: No tak jak każdy. Jeżeli widzimy efekty, to nas umacnia, buduje i napędza do dalszego działania.
4: Ta inwestycja już się toczy? Dopiero będzie? Jak to wygląda?
5: Rozpoczynamy, tak, już powoli zaczynamy kompletować wszystkie urządzenia, pomoce i myślę, że pod koniec października już będziemy przygotowani, żeby rozpocząć. Właściwie taką można powiedzieć, to jest też pod kątem nowej podstawy programowej, żeby przygotować tą przestrzeń do bezpośredniego działania w kontakcie z przyrodą.
4: Dziękuję bardzo.
1: Zielona Jura co tydzień w niedzielny ranek na naszej antenie. Kolejne tematy i rozmówcy już za tydzień. Polecamy, zostańcie z nami. Zajrzyjcie też na www.radiojura.pl w tych i innych tematach. Mariusz Osyra, słyszymy się w kolejną niedzielę.
0: Audycja jest dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Za treści przedstawione w audycji dofinansowanej ze środków funduszu odpowiedzialność ponosi redakcja.
6: Radio Jura.
7: Reklama.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Kiciu,
10: a?
9: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
10: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
11: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
10: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
11: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
10: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
11: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
14: Po reklamie. Muzyka wybrana dla Ciebie.
15: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Mam ochotę na safari.
6: Na safari to trochę daleko.
5: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
6: A ile można upolować?
5: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
6: No to w drogę.
7: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda. Po reklamie.
10: W kalendarzach niedziela, to 4 dzień października, na zegarach godzina 9. W Radiu Jura to czas na najważniejsze wiadomości.
11: 6,73 za litr benzyny, 95 i 7,88 za olej napędowy. Tyle maksymalnie zapłacimy dziś na stacjach. Od wczoraj, przypomnijmy, obowiązują maksymalne ceny paliw ustalone przez ministra energii. A po podpisaniu przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych, rząd uruchomił program obniżający ceny na stacjach. Co o tych obniżkach mówią kierowcy?
12: Nadal to nie jest zadowalające, umawialiśmy się trochę na co innego.
13: Bardzo, bardzo fajnie. To te ceny dospierały w ostatnich tygodniach.
14: To pracuje, zatankuje diesla, czy jeszcze coś, czy benzyną. To oczywiście się odczuło.
13: To są dobre ceny, powinno być jeszcze trochę mniej.
14: No, na moje zdanie to by lepiej byłoby jeszcze mniej, żeby było, a tak to kto chce jeździć tutaj i tak będzie jeździł, nie?
15: Dla przedsiębiorców pewnie za dużo się nie zmieni, ale dla szarego Kowalskiego myślę, że będzie lepiej.
11: Władimir Putin w czasie rozmów z wysłannikami USA Jaredem Kushnerem i Steve'em Witkoffem o zakończeniu wojny w Ukrainie miał zaproponować sprzedaż rafinerii i innych aktywów rosyjskiego koncernu Lukoil. Taką informację podał New York Times. O szczegółach Paweł Żuchowski.
16: Dzień dobry. Gazeta twierdzi, że jeśli sprzedaż dojdzie do skutku, zyskają na niej biznesmeni powiązani z wysłannikami USA. Umowa nie została dotąd sfinalizowana i wymaga zatwierdzenia przez USA i Rosję. Dotyczy szerokiego wachlarza aktywów Lukoilu na całym świecie, podał New York Times. Są wśród nich pola naftowe w Kamerunie, rafinerie w Europie i stacje paliwowe w amerykańskim stanie New Jersey. Jak podkreślił dziennik, ważną rolę odgrywają rafinerie rosyjskiego koncernu w Holandii, Bułgarii i Rumunii, ponieważ produkują olej napędowy i paliwo lotnicze, których dostawy na światowe rynki zostały zakłócone przez wojnę USA i Izraela z Iranem. Wojna wywindowała ceny i stanowi zachętę dla prezydenta USA Donalda Trumpa, by poprzeć umowę, która dałaby USA większy dostęp do energii, napisał New York Times.
10: Już po 9:00 mamy pierwszą niedzielę października. W tej godzinie w Radiu Jura sprawdzamy dla Was najciekawsze wydarzenia w regionie. Zostańcie z nami.
0: Radio Jura. Muzyka wybrana dla Ciebie.
9: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Co za weekend?
1: Niebo nad lotniskiem Rudniki dziś zamieni się w kolorowy spektakl. Wszystko za sprawą 59. Święta Latawca. Zawody rozpoczną się za niecałą godzinę o 10, a uczestnicy będą rywalizować w trzech konkurencjach: latawcach płaskich i skrzynkowych dla dzieci i młodzieży do 14 lat oraz kategorii Open. Udział jest bezpłatny, a na zakończenie organizatorzy zapraszają na wspólne ognisko. A teraz coś dla miłośników psów. W Częstochowie już dziś kolejna okazja, by spędzić czas ze schroniskowymi czworonogami. O 12:30 na Placu Biegańskiego rozpocznie się 11. Psiechacka, czyli wspólny spacer z podopiecznymi schroniska. Na miejscu będzie też okazja do rozmów o adopcji, wolontariacie i potrzebach schroniska.
0: Poleca Radio Jura. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Są wnętrza, które zachwycają od pierwszego spojrzenia.
2: I są meble, które tworzą ich wyjątkowy charakter.
3: Furnipol. Zapraszamy do naszego salonu w Częstochowie przy Okulickiego 84.
2: Komfortowe sofy, eleganckie łóżka, wyjątkowe narożniki i stylowe fotele.
3: Z Furnipolem urządzisz stylowo każdy pokój w twoim domu.
2: Furnipol. Twój styl, twój komfort, twoje wnętrze.
3: Częstochowa. Panorama Business Park. Okulickiego 84.
2: Furnipol.pl.
4: Poczuj potęgę rytmu. Yamato, The Drummers of Japan. Światowy fenomen japońskiej sztuki bębnów taiko. Już 5 listopada w Filharmonii Częstochowskiej. Spektakularne widowisko. Yamato, The Drummers of Japan. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
5: Podziękuj swoim pracownikom i kontrahentom za współpracę. Hotel i restauracja Konstancja zaprasza do skorzystania z oferty świątecznej dla firm. Wigilia firmowa, koktajl party, catering w siedzibie firmy. Aranżowane bufety świąteczne oraz świąteczne paczki upominkowe. Chcesz dopasować wydarzenie do liczby gości lub określonego budżetu? Przygotujemy indywidualną ofertę dla twojej firmy. Zaplanuj tegoroczną wigilię firmową z hotelem i restauracją Konstancja. Szczegóły: Hotel Konstancja.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Po reklamie.
0: Radio Jura.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Co za weekend?
1: Radio Jura z propozycją dla fanów kultury. Dziś o 15:00 w Muzeum Promemoria Edith Stein w Lublińcu odbędzie się wernisaż poświęcony historii, przyrodzie i ludziom regionu. Na wystawie zobaczymy m.in. kolekcję fajek z dawnej fabryki w Zborowskiem, leśne pejzaże oraz pamiątki związane z historią miejscowości. Wstęp jest bezpłatny. A jeśli wolicie teatr, to na scenie Teatru Mickiewicza czeka na Was dobrze znany bohater w zupełnie nowej odsłonie Don Quixote. Start o 16:00.
0: Poleca Radio Jura. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Miejski Dom Kultury w Radomsku zaprasza od 9 października na kolejną edycję festiwalu 3 razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun, Stara kobieta wysiaduje, Warszawskiego Teatru Studio. Spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej. Czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie, a także spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4: Nie zdążyłeś powiedzieć, jak wyobrażasz sobie nowe osiedle TBS przy ulicy Łódzkiej?
5: Nic straconego! Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców, ZGM TBS w Częstochowie przedłuża konsultacje społeczne do 7 października.
4: Dziękujemy wszystkim, którzy już dziś podzielili się z nami swoimi pomysłami. Teraz dołącz i ty!
5: Większe balkony, tarasy, miejsce do rekreacji, a może rozwiązania przyjazne środowisku? Powiedz nam, jak powinno wyglądać wymarzone osiedle TBS przy Łódzkiej.
4: Wypełnij ankietę konsultacji społecznych online na www.zgm-tbs.czest.pl lub odwiedź jeden z oddziałów eksploatacji ZGM TBS.
5: Masz czas do 7 października.
4: Twój głos naprawdę ma znaczenie.
6: Są chwile, których nie można powtórzyć. Pierwszy taniec, toast, śmiech najbliższych. Jest miejsce, które sprawia, że każda z tych chwil nabiera wyjątkowego znaczenia. Słoneczny brzeg w Zawadach. Elegancja, która nie potrzebuje przesady. Kuchnia, która pozostaje w pamięci. Obsługa, która wyprzedza oczekiwania. Wesela, bankiety, gale. Słoneczny brzeg. Nie dla każdego wydarzenia. Dla tych, które mają znaczenie. Słonecznybrzeg.com.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: O reklamie.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Wróżka prawdę ci powie.
4: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
3: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
5: Realizuj marzenia z bankiem pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
3: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
1: Po reklamie.
6: To niedziela, 4 dzień października. Jest 10. Zapraszamy na wiadomości.
7: Atak hakerski na portal turystyczny wakacje.pl. Klienci, których dane mogły zostać wykradzione, zostali poinformowani o tym incydencie. Powinni jednak zachować szczególną ostrożność. Igor Skrzypek, Igorze, co powinni zrobić użytkownicy strony?
8: Jeśli otrzymali informację, że ich dane mogły paść ofiarą cyberataku, powinni zastrzec numer PESEL. Niewykluczone, że oszuści będą teraz podszywać się pod portal i przesyłać informacje o konieczności dopłat do wycieczek. To może być próba wyłudzenia, dlatego trzeba zachować ostrożność. Portal zaznacza, że atak dotyczył danych niewielkiej liczby klientów. Incydent polegał na włamaniu się na skrzynki mailowe pracowników strony wakacje.pl. Atak nie dotyczył serwisu płatności, co powinno oznaczać, że dane z kart są bezpieczne. Sprawę wyjaśnią teraz organy ścigania. To kolejny cyberatak w Polsce po głośnych incydentach w firmach takich jak MyDoktor, Enelmed czy Fakturownia. Wszystko wskazuje jednak, że incydent w wakacje.pl jest zdecydowanie mniejszej skali.
7: Ukraina zintensyfikuje ataki na rosyjskie rafinerie, przekazał Wołodymyr Zełenski w rozmowie z agencją Reutera. To, jak zaznaczył ukraiński prezydent, odpowiedź na nową doktrynę Moskwy, której celem ma być zmuszenie jej rodaków do opuszczenia swoich domów.
9: But we know and we saw documents.
7: Widzieliśmy dokumenty, że wydawane są zgody na ataki na infrastrukturę i logistykę,
9: a
7: zwłaszcza na uderzenia w miasta i wsie, wszędzie, w drogi, szkoły, szpitale. To ma wywrzeć presję na ludzi, aby opuścili stolice czy inne miasta. Taki jest cel tej operacji. Zełenski zapewnił jednak, że Ukraińcy nie będą atakować celów cywilnych w Rosji. Nie możemy tego robić, ponieważ jesteśmy innymi ludźmi, a może po prostu ludźmi.
6: Pierwsza niedziela października. Zapraszam na wspólne popołudnie. Pozostanę z wami do 16:00. Przed mikrofonem Ewelina Kraczek. Dzień dobry.
0: Radio Jura. Muzyka wybrana dla ciebie.

0: 4 dzień października w kalendarzu, a to Światowy Dzień Zwierząt. Pozdrawiam wszystkich opiekunów zwierzaków, także tych, którzy słuchają nas gdzieś tam z brzegu kanapy, bo na środku właśnie rozłożył się ktoś ważniejszy. A jeśli za chwilę planujecie wyjść ze swoim czworonożnym przyjacielem na spacer, to życzymy udanej wycieczki.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Nie zdążyłeś powiedzieć, jak wyobrażasz sobie nowe osiedle TBS przy ulicy Łódzkiej?
3: Nic straconego! Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców ZGM TBS w Częstochowie przedłuża konsultacje społeczne do 7 października.
2: Dziękujemy wszystkim, którzy już dziś podzielili się z nami swoimi pomysłami. Teraz dołącz i ty!
3: Większe balkony, tarasy, miejsce do rekreacji, a może rozwiązania przyjazne środowisku? Powiedz nam, jak powinno wyglądać wymarzone osiedle TBS przy Łódzkiej.
2: Wypełnij ankietę konsultacji społecznych online na www.zgm-tbs.czest.pl lub odwiedź jeden z oddziałów eksploatacji ZGM TBS.
3: Masz czas do 7 października.
2: Twój głos naprawdę ma znaczenie.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowie.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie.
9: Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: Po reklamie.
1: Radio Jura.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Na dzisiejszy spacer mam propozycję. Od czasu do czasu spójrzcie w górę. W ten weekend trwa europejska akcja obserwowania ptaków. To okazja, żeby przyjrzeć się jesiennym wędrówkom i zobaczyć, ile dzieje się nad naszymi głowami. No, nie trzeba od razu rozpoznawać każdego gatunku. Można zacząć po prostu od zwykłego podziwiania. A jeśli idziecie z dziećmi, no to warto się przygotować na pytania o kierunek lotu, o noclegi, o długość podróży. To mogą nie być łatwe pytania. Udanych spacerów Wam życzymy, a my za chwilę zabieramy Was w muzyczną podróż.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Jest poranek, musi być moc.
4: Najlepiej Marek Moc.
3: I moc porannej kawy.
4: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
3: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
5: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
6: A cappuccino też za piątkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
2: Po reklamie.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony. Po reklamie.
7: Czwarty dzień października, mamy niedzielę, jest 11:00, zapraszamy na wiadomości.
8: Inflacja w kolejnych tygodniach powinna spaść. To prognozy analityków po obniżeniu cen paliw za sprawą powrotu pakietu CPN. Przypomnijmy, we wrześniu wskaźnik wzrostu cen osiągnął już 4%, licząc rok do roku. Igor Skrzypek, Igorze, czy już w październiku zobaczymy, że widmo drożyzny znika?
9: Na pewno ceny będą rosnąć wolniej niż się obawialiśmy jeszcze do niedawna.
10: Wszystko wskazuje, że inflacja w październiku spadnie do około 3,7%.
9: Wyliczał ekonomista banku PKO BP Kamil Pastor, czyli schodzimy poniżej 4%, ale niewiele. Czy to oznacza, że mogą nas czekać podwyżki stóp procentowych?
10: Rada Polityki Pieniężnej niekoniecznie musi się spieszyć jeszcze w 2026 roku z podwyżkami, ponieważ ta groźba czy ryzyko, że inflacja gwałtownie wzrośnie, ryzyko takiego scenariusza jest mniejsze.
9: Członkowie Rady będą mogli o tym już niebawem podyskutować. Najbliższe posiedzenie gremium w przyszłym tygodniu.
8: Nie dajcie się zwieść pięknej pogodzie w Tatrach, ostrzegają ratownicy TOPR. W wyższych partiach jest bardzo niebezpiecznie. Leży twardy śnieg, wymagający odpowiedniego sprzętu i umiejętności.
11: Powoli ten śnieg znika, ale naprawdę powoli. Na północnych stokach jest jego jeszcze sporo. Na południowych w niektórych miejscach już się wytopił ładnie ten śnieg, także prosimy odrobić lekcję i przygotować się, poplanować te wyjścia górskie z głową, biorąc pod uwagę to, z czym mamy teraz do czynienia.
12: Czyli ten śnieg, mimo tej pięknej pogody i ciepłej pogody, nie stopnią. To też świadczy o tym, że musi być bardzo mocno już zlodowaciały i bardzo twardy.
11: Tak, no sprawia to problemy ludziom, którzy próbują się właśnie poruszać bez sprzętu i umiejętności w takim terenie.
8: Ostrzegał ratownik dyżurny TOPR Grzegorz Kubicki. Wczoraj w Tatrach doszło do serii wypadków. W szpitalu w Zakopanem zmarł mężczyzna, który spadł z wysokości kilkuset metrów w rejonie Przełęczy Zawrat.
7: Zapraszam na kolejną wspólną godzinę. Pozdrawiamy tych przy kuchennym blacie, przy kierownicy i na niedzielnej zmianie. Gdziekolwiek jesteście, gramy dla Was. Ewelina Kroczek, zapraszam.
0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Jeśli pytanie, co dziś na obiad, wywołało rodzinną naradę, pomyślcie, co by było przy wyborze spośród 1810 pozycji. Taką kartę dań miała restauracja w Budapeszcie, odnotowana przez Księgę Rekordów Guinnessa. To ciekawostka sprzed lat, ale problem z decyzją pozostaje czasem aktualny, prawda? My na szczęście skupiamy się teraz na muzycznym menu. Tutaj wybór też jest ogromny, ale my wiemy, co wybrać. Zostańcie z nami.
1: Radio Jura.
2: Reklama. 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
3: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
4: Poczuj potęgę rytmu. Yamato, The Drummers of Japan. Światowy fenomen japońskiej sztuki bębnów taiko. Już 5 listopada w Filharmonii Częstochowskiej. Spektakularne widowisko. Yamato, The Drummers of Japan. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda. Po reklamie.
11: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.

0: Zdarzyło wam się wymyślić rozwiązanie dopiero wtedy, kiedy wstaliście od biurka? Badacze ze Stanfordu sprawdzili to w eksperymentach. Otóż podczas chodzenia uczestnikom łatwiej przychodziło wymyślanie nowych zastosowań przedmiotów niż podczas siedzenia. Co ciekawe, pomagał także marsz na bieżni, więc nie zawsze potrzebne były zachwycające widoki. No i może właśnie na niedzielę wystarczy zwykła rundka po okolicy, bez wielkiej wyprawy, bez liczenia rekordów, też ma sens.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Nie zdążyłeś powiedzieć, jak wyobrażasz sobie nowe osiedle TBS przy ulicy Łódzkiej?
3: Nic straconego! Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców, ZGM TBS w Częstochowie przedłuża konsultacje społeczne do 7 października.
2: Dziękujemy wszystkim, którzy już dziś podzielili się z nami swoimi pomysłami. Teraz dołącz i ty!
3: Większe balkony, tarasy, miejsce do rekreacji, a może rozwiązania przyjazne środowisku? Powiedz nam, jak powinno wyglądać wymarzone osiedle TBS przy Łódzkiej.
2: Wypełnij ankietę konsultacji społecznych online na www.zgm-tbs.czest.pl lub odwiedź jeden z oddziałów eksploatacji ZGM TBS.
3: Masz czas do 7 października.
2: Twój głos naprawdę ma znaczenie.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Radio Jura.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
3: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
2: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
3: Pytał Pan, czego sobie życzę?

0: www.skodowy.pl. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
1: To niedziela, 4 października, minęła 12, czas na wiadomości.
2: Dziś w Warszawie protest obrońców zwierząt przed Ministerstwem Rolnictwa. Będą protestować przeciwko proponowanym przez rząd minimalnym powierzchniom kojców dla psów. Hasło protestu brzmi nie dla klatek. W faktach nasz reporter Michał Dobrołowicz.
3: Dzień dobry.
2: Michale, jak ma wyglądać dzisiejszy protest?
3: Organizatorzy będą przekonywać zarówno na transparentach, jak i w głośnych komunikatach, że kojce o powierzchni od 4 do 10 metrów kwadratowych to zdecydowanie za mało, by zapewnić psom wygodę. Tak to tłumaczyła Magdalena Silska z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt Animals.
4: Jest to projekt absolutnie niehumanitarny, niedopuszczalny. On nie może po prostu wejść w życie.
3: Do środy trwają konsultacje nowych przepisów. Demonstracja rozpocznie się o 13 przed siedzibą Ministerstwa Rolnictwa w Warszawie. W tym czasie mogą pojawić się utrudnienia w okolicy, m.in. w rejonie ulic Kruczej i Wspólnej w stolicy. Termin jest nieprzypadkowy. Dziś 4 października, Światowy Dzień Zwierząt.
2: Lepiej być czytelnikiem niż bohaterem powieści, mówią uczestnicy krakowskiego festiwalu kryminału Crime. W Nowochódzkim Centrum Kultury dziś kolejna okazja, by spotkać autorów literackich bestsellerów tego gatunku i wziąć udział w warsztatach.
5: Dlaczego kryminał? Dlatego, że potrzebuję oderwać się od rzeczywistości, od tej codzienności, a książki potrafią przenieść do takiej innej rzeczywistości.
6: Który autor potrafi tak najbardziej?
5: Najbardziej doceniam twórczość Roberta Małeckiego, Macieja Siembiedy. Na pewno będzie to Ewa Przydryga, której znam całą twórczość, Izabela Janiszewska, której też znam wszystkie książki, bardzo lubię też książki Klaudii Muniak, więc bardzo polecam.
7: No od zawsze jakoś tak ciągnęło mnie w zagadki.
6: Warto też czasami do samego końca doczytać, żeby dowiedzieć się, kto zabił.
7: Oj tak, zdecydowanie tak.
2: Usłyszał od uczestników festiwalu Crime Paweł Konieczny.
1: Były wiadomości o pogodzie, też już sporo wiecie, a zatem wracamy do muzyki. Ewelina Kroczek, zapraszam na kolejną wspólną godzinę.

Radio Jura. Radio Jura.

0: kalendarz przypomina dokładnie 143 lata temu, 4 października 1883 roku z Paryża wyruszył w inauguracyjną podróż słynny Orient Express. Luksusowe wagony, eleganckie posiłki, sama droga miała być częścią przyjemności. I to jest, myślę, do wykorzystania także przy niedzielnej wycieczce. Czasem warto popatrzeć przez okno, zamiast tylko sprawdzać, ile zostało do celu. A jeśli właśnie teraz słuchacie nas w trasie, czy to w pociągu, czy w samochodzie, to życzymy udanej podróży kierowcom szerokiej drogi.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Poczuj potęgę rytmu. Yamato, The Drummers of Japan. Światowy fenomen japońskiej sztuki bębnów taiko. Już 5 listopada w Filharmonii Częstochowskiej. Spektakularne widowisko. Yamato, The Drummers of Japan. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
5: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
2: Po reklamie.
1: Radio Jura.

0: Czwarty dzień października, dziś mamy też rocznicę debiutu pewnego psa, który zrobił naprawdę wielką karierę. Snoopy po raz pierwszy pojawił się w komiksie właśnie tego dnia, 1950 roku, czyli 76 lat temu. Potrafi być pilotem, pisarzem, a przede wszystkim mistrzem odpoczywania na dachu swojej budy. No i może właśnie tę ostatnią umiejętność warto dziś podpatrzeć. Dach oczywiście pomijamy, książka, wygodne miejsce, trochę czasu dla siebie. Jakikolwiek macie dziś plan na niedzielę, niech to będzie plan, który przyniesie dobre samopoczucie. A my do tego planu dorzucimy muzykę.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Po reklamie.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowit.
1: Po reklamie.
7: 4 października, niedziela, minęła 13. Zapraszamy na wiadomości.
8: Utrudnienia związane z dostępem do centralnej e-rejestracji na badania medyczne. Przyczyną są prace serwisowe Narodowego Funduszu Zdrowia, informuje Michał Dobrołowicz. Michale, co to oznacza dla pacjentów?
9: Dziś przez cały dzień mogą być trudności z umówieniem się przez internetowe konto pacjenta na badania profilaktyczne, takie jak mammografia czy test HPV-DNA. Niedostępne tymczasowo mogą być też informacje takie jak historia wizyt czy skierowania do uzdrowisk. Prace serwisowe mają skończyć się najpóźniej jutro o 6 rano.
8: Amerykańska Straż Przybrzeżna odnalazła szczątki samolotu transportu medycznego na Atlantyku u wybrzeży jednej z wysp w stanie Massachusetts. Trwają poszukiwania 6 osób, które były na pokładzie. Maszyna leciała z Bermudów do Bostonu. Tuż przed utratą łączności pilot zgłosił awarię. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz z wizytą w Kijowie. Celem tej podróży wsparcie dla Ukrainy w obliczu nasilających się rosyjskich ataków na ukraińskie miasta. Jeśli Rosja nie zostanie powstrzymana, prędzej czy później jej machina wojenna zwróci się przeciwko nam. Wizyta niemieckiego polityka nie powstrzymała Rosjan od ataków na ukraińską stolicę. Jak informuje mer Kijowa Witalij Kliczko, armia Putina zaatakowała z powietrza jeden ze stołecznych mostów. We Francji ruszyły śledztwa w sprawie ataków na policjantów i nauczycieli, a także przypadkowych przechodniów podczas zamieszek wywołanych przez strajkujących licealistów. O szczegółach z Paryża Marek Gładysz.
10: Paryska prokuratura prowadzi dochodzenie w sprawie ataku na policjantkę w czasie demonstracji licealistów, do których przyłączyli się skrajnie lewicowi aktywiści i bandy chuliganów. Bojówka zamaskowanych młodych ludzi zabrała funkcjonariuszce broń, przewróciła ją na ziemię i zaczęła kopać w głowę, krzycząc: zabijemy ją. Podobny los spotkał w mieście Belfort oficera, który próbował aresztować jednego ze sprawców zamieszek. Został tak ciężko pobity między nimi w głowę, że stracił przytomność. W Marsylii aresztowany został 15-latek, który próbował zaatakować przypadkową kobietę na przystanku autobusowym domowej roboty miotaczem ognia.
7: To niedzielne popołudnie. Róbcie swoje, my też wiemy, co mamy robić. Wracamy do muzyki. Ewelina Kroczek, zapraszam. Dzień dobry.
0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Piękny miesiąc rozpoczęty, październik, jesienny spacer. No i pytanie, skąd właściwie biorą się żółte i pomarańczowe liście? Te barwniki są w nich już wcześniej, tylko latem przykrywa je dominująca zieleń chlorofilu. Jesienią zielonego barwnika ubywa i pozostałe kolory stają się widoczne, czyli drzewo przez całe lato miało coś kolorowego w szafie, tylko chodziło w zielonym. Tak to wytłumaczmy. Jeśli wybieracie się gdzieś do parku, przyjrzyjcie się liściom z bliska. Jeśli wrócicie z bukietem, to świetnie i pomyśleć, że najlepsze przed nami. Trzymamy tylko kciuki za pogodę.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
1: Poczuj potęgę rytmu. Yamato, The Drummers of Japan. Światowy fenomen japońskiej sztuki bębnów taiko. Już 5 listopada w Filharmonii Częstochowskiej. Spektakularne widowisko. Yamato, The Drummers of Japan. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
3: Nie zdążyłeś powiedzieć, jak wyobrażasz sobie nowe osiedle TBS przy ulicy Łódzkiej?
4: Nic straconego! Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców, ZGM TBS w Częstochowie przedłuża konsultacje społeczne do 7 października.
3: Dziękujemy wszystkim, którzy już dziś podzielili się z nami swoimi pomysłami. Teraz dołącz i ty!
4: Większe balkony, tarasy, miejsce do rekreacji, a może rozwiązania przyjazne środowisku? Powiedz nam, jak powinno wyglądać wymarzone osiedle TBS przy Łódzkiej.
3: Wypełnij ankietę konsultacji społecznych online na www.zgm-tbs.czest.pl lub odwiedź jeden z oddziałów eksploatacji ZGM TBS.
4: Masz czas do 7 października.
3: Twój głos naprawdę ma znaczenie.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: Po reklamie.

0: Yeah.
1: Może dziś wieczorem komedia? Co wy na to? W kalendarzu jest dobry pretekst. Właśnie 4 października 1895 roku urodził się Buster Keaton, jeden z mistrzów kina niemego. Jego znak rozpoznawczy to kamienna twarz, nawet gdy dookoła wszystko szło nie tak. Widzowie się śmiali, on zachowywał pełną powagę. Jeśli nazwisko niewiele wam mówi, warto zobaczyć choć fragment któregoś z jego filmów. Śmiech to zdrowie, wiadomo, więc w ten sposób także warto o siebie dbać. Za chwilę ponownie dla was zagramy. Zostańcie z nami.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Jest poranek, musi być moc.
3: Najlepiej Marek Moc.
4: I moc porannej kawy.
3: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
4: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
5: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
6: Podziękuj swoim pracownikom i kontrahentom za współpracę. Hotel i restauracja Konstancja zaprasza do skorzystania z oferty świątecznej dla firm. Wigilia firmowa, koktajl party, catering w siedzibie firmy. Aranżowane bufety świąteczne oraz świąteczne paczki upominkowe. Chcesz dopasować wydarzenie do liczby gości lub określonego budżetu? Przygotujemy indywidualną ofertę dla twojej firmy. Zaplanuj tegoroczną wigilię firmową z hotelem i restauracją Konstancja. Szczegóły Hotel Konstancja. Stancja.pl.
7: Miejski Dom Kultury w Radomsku zaprasza od 9 października na kolejną edycję festiwalu 3 razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun, Stara kobieta wysiaduje, Warszawskiego Teatru Studio. Spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej. Czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie, a także spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Po reklamie.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
1: Po reklamie.
8: Mamy niedzielę, w kalendarzu 4 października, minęła 14. Zapraszamy na wiadomości.
9: Mazowiecka policja zatrzymała 34-latka podejrzanego o zniszczenie kilkunastu kapliczek przydrożnych oraz figur Matki Bożej. Do tych aktów wandalizmu dochodziło w Radomiu i okolicach. Mężczyzna usłyszał 12 zarzutów i został tymczasowo aresztowany. Przyznał się do winy, grozi mu do 8 lat więzienia. Ponad 11 milionów wiz wydają w ciągu roku Stany Zjednoczone. Większość z nich to wizy tymczasowe, turystyczne, studenckie i biznesowe do 90 dni. A ponad 500 000 to wizy na stały pobyt. Nasz reporter Michał Dobrułowicz rozmawiał z adwokatami, którzy wspierają naszych rodaków w takich wyjazdach.
10: Na przykład mecenas Ilona Szymkowicz, która pracuje w Miami i w Las Vegas jako adwokat imigracyjny, opisuje, że regularnie zgłaszają się do niej osoby, które chcą na stałe wyjechać do Stanów Zjednoczonych, choć skala jest mniejsza niż jeszcze kilka lat temu.
11: Gdyby nie te obecne zmiany i nie to, co się dzieje teraz w ogóle w Ameryce i nie to zniechęcanie do Ameryki, to byłoby jeszcze więcej. Więc mimo wszystko dużo ludzi emigruje ze względu na biznes, ze względu na pracę.
10: W połowie września Stany Zjednoczone wycofały się z planów zaostrzenia zasad wydawania wiz tymczasowych dla studentów i dla dziennikarzy, także z Polski. Pojawić miały się sztywne limity czasowe. Ostatecznie jednak sąd federalny zablokował tę zmianę, a to wciąż daje większą swobodę przede wszystkim studentom.
9: Ursynów jako pierwsza dzielnica w Warszawie planuje budowę parkingów podziemnych z funkcją schronienia. Nowe obiekty mają powstać przy szkołach i mieć potrójne zastosowanie. W faktach witamy naszego reportera Michała Radkowskiego. Michale, o jakich trzech funkcjach mówimy?
12: Nowe parkingi na poziomie górnym, a więc na poziomie ziemi, mają mieć boiska do gry w piłkę czy koszykówkę. Będą z nich korzystać uczniowie szkół, przy których powstaną, a pod boiskami?
13: Poniżej będą miejsca garażowe, które chcemy wynajmować na rzecz mieszkańców, które będą miały oczywiście funkcję dual use, czyli w sytuacji, kiedy będzie zagrożenie, będzie można z nich korzystać jako miejsc schronienia.
12: Zapowiada burmistrz Ursynowa Robert Kempa.
8: Jeśli ktoś właśnie proponuje kawę, jestem za, choć z radiowego studia mogę dołączyć tylko muzycznie. Niedzielne popołudnie spędza z wami Ewelina Kroczek. Zapraszam.
0: Radio Jura. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Jeśli jeszcze nie zdecydowaliście, co podać do popołudniowej kawy, Szwedzi mają dziś konkretną podpowiedź. 4 października obchodzą dzień cynamonowej bułeczki, takiej zakręconej, pachnącej, przy której człowiek mówi, wezmę tylko kawałeczek, a potem bardzo starannie zbiera okruszki. To święto można uczcić także u nas domowym wypiekiem albo czymś dobrym z piekarni, no i chwilą przy wspólnym stole. A my teraz częstujemy Was kolejnym fajnym kawałkiem muzycznym. Wy zadbajcie o coś dobrego do kawy. Zostańcie z nami.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Nie zdążyłeś powiedzieć, jak wyobrażasz sobie nowe osiedle TBS przy ulicy Łódzkiej?
3: Nic straconego! Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców, ZGM TBS w Częstochowie przedłuża konsultacje społeczne do 7 października.
2: Dziękujemy wszystkim, którzy już dziś podzielili się z nami swoimi pomysłami. Teraz dołącz i ty!
3: Większe balkony, tarasy, miejsce do rekreacji, a może rozwiązania przyjazne środowisku? Powiedz nam, jak powinno wyglądać wymarzone osiedle TBS przy Łódzkiej.
2: Wypełnij ankietę konsultacji społecznych online na www.zgm-tbs.czest.pl lub odwiedź jeden z oddziałów eksploatacji ZGM TBS.
3: Masz czas do 7 października.
2: Twój głos naprawdę ma znaczenie.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Wróżka, prawdę ci powie?
7: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
6: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
8: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
9: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
2: Po reklamie.
1: Radio Jura.

0: Od dzisiaj do 10 października trwa Światowy Tydzień Przestrzeni Kosmicznej. Data początku nie jest przypadkowa. 4 października 1957 roku wystrzelono Sputnika, pierwszego sztucznego satelitę Ziemi. A my możemy wieczorem zrobić coś znacznie prostszego, jeśli chmury pozwolą, wyjść na chwilę i spojrzeć w niebo. Bez teleskopu nie trzeba znać gwiazdozbiorów. Po prostu przypomnieć sobie, że nad naszymi codziennymi sprawami jest jeszcze kawał ogromnego świata. A skoro wspomniałam o gwiazdozbiorze, to koniecznie zostańcie z nami. Gwiazdy już za moment pięknie dla Was zaśpiewają.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Są wnętrza, które zachwycają od pierwszego spojrzenia.
2: I są meble, które tworzą ich wyjątkowy charakter.
3: Furnipol. Zapraszamy do naszego salonu w Częstochowie przy Okulickiego 84.
2: Komfortowe sofy, eleganckie łóżka, wyjątkowe narożniki i stylowe fotele.
3: Z Furnipolem urządzisz stylowo każdy pokój w Twoim domu.
2: Furnipol. Twój styl, Twój komfort, Twoje wnętrze.
3: Częstochowa. Panorama Business Park. Okulickiego 84.
2: Furnipol.pl.
4: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez Twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
5: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
6: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Po reklamie.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Po reklamie.
10: To niedziela, 4 dzień października, jest 15 i czas na wiadomości.
11: Dzisiejszy protest obrońców praw zwierząt mocno dzieli polityków. Komentarze zbiera nasz reporter Michał Dobrołowicz. Witamy, Michał.
12: Dzień dobry.
11: Co na to politycy?
12: Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej przekonuje, że trzeba teraz wsłuchać się w głos obrońców praw zwierząt i wyznaczyć rozsądne granice wielkości kojców.
13: Ja nie lubię radykalizmu z żadnej strony. W związku z tym jakieś radykalne protesty prozwierzęce, które mają oczekiwania przekraczające granice zdrowego rozsądku, no to nie będę ich wspierał. Ale jak możemy wyciągnąć rękę do biednego zwierzaka, to zawsze zagłosuję za.
12: Bartłomiej Pejo z Konfederacji odpowiada, że regulacje nie są według niego potrzebne i nie wspiera dzisiejszego protestu.
14: Początkowo ta ustawa zawierała kojce wielkości kawalerek w dużych miastach, więc jest jeden wielki absurd.
12: Z kolei Ryszard Petru uważa, że dzisiejsza demonstracja to sygnał, że trzeba jak najszybciej doprecyzować przepisy.
15: Mają prawo protestować, a ministerstwo powinno móc wysłuchać ich opinii. Źle się stało, że to w formie protestu musi być przed ministerstwem, no, a czasami tak musi być.
12: Konsultacje w tej sprawie potrwają do środy, a nowe przepisy dotyczące wielkości kojców wejdą w życie w lipcu przyszłego roku.
11: W dęblińskiej szkole Orląt trwają prace nad nowym systemem dronów, mogącym służyć do obrony lotnisk czy przejść granicznych. Bezzałogowiec, jak dowiedział się Dominik Smaga, może rozwijać prędkość do 240 km na godzinę.
16: Główne jej zadanie to namierzyć oraz trakować drona, który nam zagraża. Mamy kamerę na podczerwień, która wykrywa cel, monitoruje na bieżąco. Kiedy ten dron dolatuje do zagrożenia powietrznego, kinetycznie go strąca albo wystrzeli, wywołuje ładunek, który ten dron likwiduje. Mały, lekki, zrobiliśmy serię testów. No już jest w którejś fazie rozwoju, ale jeszcze generalnie nie jest użytkowany w wojsku.
17: A może być użytkowany do czego?
16: Do obrony punktowej, przejścia granicznego, newralgicznych budynków, rafinerii, kluczowych struktur.
11: Jak dodaje major Tomasz Zienkiewicz, nowy dron z Dęblina ma systemy sterowania niezależne od zewnętrznych dostawców usług.
10: Wracamy do muzyki. Pozdrawiamy tych wracających z wycieczek, tych na dyżurach i tych, którzy dopiero znaleźli chwilę dla siebie. Ewelina Kroczek, do 16 z Wami. Zapraszam.
0: Radio Jura. Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: macie taką piosenkę, przy której od razu przypominają wam się konkretne wakacje, szkolna dyskoteka albo pewna osoba? Badaczka muzyki z Uniwersytetu w Durham wyjaśnia, że utwory potrafią zapisywać się w pamięci razem z wydarzeniami i towarzyszącymi im emocjami. Dlatego kilka dźwięków może przywołać całą historię. I może za chwilę właśnie taka piosenka zabrzmi u nas. Pozwólcie sobie na tę małą podróż. To swoją drogą niezwykłe. Człowiek czasem nie pamięta, po co wszedł do kuchni, ale refren sprzed 30 lat zaśpiewa bez jednej pomyłki. Muzycznie za chwilę dla was sporo niespodzianek.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
1: Poczuj potęgę rytmu. Yamato, The Drummers of Japan. Światowy fenomen japońskiej sztuki bębnów taiko. Już 5 listopada w Filharmonii Częstochowskiej. Spektakularne widowisko. Yamato, The Drummers of Japan. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
3: Podziękuj swoim pracownikom i kontrahentom za współpracę. Hotel i restauracja Konstancja zaprasza do skorzystania z oferty świątecznej dla firm. Wigilia firmowa, koktajl party, catering w siedzibie firmy. Aranżowane bufety świąteczne oraz świąteczne paczki upominkowe. Chcesz dopasować wydarzenie do liczby gości lub określonego budżetu? Przygotujemy indywidualną ofertę dla twojej firmy. Zaplanuj tegoroczną wigilię firmową z hotelem i restauracją Konstancja. Szczegóły Hotel Konstancja. Stancja.pl.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Po reklamie.
1: Radio Jura.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: niedzielne popołudnie przydałoby się trochę przedłużyć niedzielę, prawda? Na Marsie doba trwa prawie 40 minut dłużej niż u nas, akurat tak na dodatkową drzemkę albo odcinek serialu. Wracającym z wycieczek spokojnej drogi, tym w pracy, szybkiego końca zmiany życzymy. A tak po namyśle, zostańmy jednak na Ziemi. Na Marsie poniedziałek też byłby dłuższy. Ale nie myślmy jeszcze o nim. O nie. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Ewelina Kroczek. Do usłyszenia.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: A cappuccino też za piątkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Mam ochotę na safari.
10: Na safari to trochę daleko.
9: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
10: A ile można upolować?
9: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
10: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
2: Po reklamie.

0: Jura.
1: Reklama.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.

0: Radio Jura.
1: Reklama. 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
2: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
3: Miejski Dom Kultury w Radomsku zaprasza od 9 października na kolejną edycję festiwalu Trzy razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun, Stara kobieta wysiaduje, Warszawskiego Teatru Studio. Spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej. Czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie, a także spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda. Po reklamie.
0: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Jest poranek, musi być moc.
3: Najlepiej Marek Moc.
2: I moc porannej kawy.
3: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
2: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
4: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
5: Nie zdążyłeś powiedzieć, jak wyobrażasz sobie nowe osiedle TBS przy ulicy Łódzkiej?
6: Nic straconego! Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców, ZGM TBS w Częstochowie przedłuża konsultacje społeczne do 7 października.
5: Dziękujemy wszystkim, którzy już dziś podzielili się z nami swoimi pomysłami. Teraz dołącz i ty!
6: Większe balkony, tarasy, miejsce do rekreacji, a może rozwiązania przyjazne środowisku? Powiedz nam, jak powinno wyglądać wymarzone osiedle TBS przy Łódzkiej.
5: Wypełnij ankietę konsultacji społecznych online na www.zgm-tbs.czest.pl lub odwiedź jeden z oddziałów eksploatacji ZGM TBS.
6: Masz czas do 7 października.
5: Twój głos naprawdę ma znaczenie.
7: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
8: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
11: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowi.
15: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorlańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
16: Po reklamie.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
1: Po reklamie.
0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: niedziela z Radiem Jura.
1: Check it out, check it out.

0: Radio Jura.
1: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
1: Po reklamie.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie. Muzyka wybrana dla ciebie.
0: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
5: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
7: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
8: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Po reklamie. Muzyka wybrana dla Ciebie.
0: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama. 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
2: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
3: Podziękuj swoim pracownikom i kontrahentom za współpracę. Hotel i restauracja Konstancja zaprasza do skorzystania z oferty świątecznej dla firm. Wigilia firmowa, koktajl party, catering w siedzibie firmy. Aranżowane bufety świąteczne oraz świąteczne paczki upominkowe. Chcesz dopasować wydarzenie do liczby gości lub określonego budżetu? Przygotujemy indywidualną ofertę dla twojej firmy. Zaplanuj tegoroczną wigilię firmową z hotelem i restauracją Konstancja. Szczegóły hotel.konstancja.pl.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Po reklamie.
0: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
1: Po reklamie.

0: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Po reklamie. Muzyka wybrana dla Ciebie.
4: Radio Jura. Pienso con sueño para

sit together on the sofa with the music way down low.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią...

0: wybór mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: A cappuccino też za piątkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też.

0: Mające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Po reklamie.
5: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Jest poranek, musi być moc.
3: Najlepiej Marek Moc.
2: I moc porannej kawy.
3: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
2: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
4: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
5: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi.
5: Po reklamie.
9: Let's go, girls.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Reklama.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Po reklamie.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony. Po reklamie.
0: Radio Jura.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
0: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
0: Po reklamie.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Że będziemy się pamiętać. Pamiętaj mnie.
0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Radio Jura.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest, że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę, byś była